Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: audycja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: The demons hate you.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Przypuszczam, że większość naszych słuchaczy nie przepada za prankami, ale co innego, jeżeli chodzi o naszą propozycję muzyczną, która jest świetna, na pewno też i do pobudki oczywiście. U2 i Vertigo, 4 minuty po godzinie 7 zaczynamy audycję Głowa do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Wtorek 2 czerwca, czyli realia post Dnia Dziecka, o tak można powiedzieć, a przed mikrofonem Jakub Gryz i dziś razem z filiżanką kawy pozwolę was wybudzić. Od czego zaczynamy? No było YouTube, no to teraz pora na kolejny klasyk The Cure i Play for Today, a później usłyszymy m.in. Red Hot Chili Peppers, Muse czy Black Sabbath. No drodzy słuchacze, musicie zostać z nami.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Muzycznie przekonaliśmy się, jak to jest skończyć pod mostem. Under the Bridge od Red Hot Chili Peppers na antenie akademickiego Radia Centrum. 13 już minut po godzinie 7. Przejdźmy do rzeczy poważnych, a mianowicie, czy warto w ogóle dziś wstawać? No, przypuszczam, że spore grono naszych słuchaczy już wstało i jest na przykład za kółkiem, ale jesteśmy radiem bardzo inkluzywnym, więc też przypuszczam, że małe grono naszych słuchaczy jeszcze jest na przykład pod pierzyną albo albo sobie leniuchuje w domku. No to właśnie, czy warto wstawać? Odpowiem w bardzo prosty sposób. Nie warto. Nie warto absolutnie, bo jest bardzo chłodno. 14 stopni Celsjusza. Jest pochmurno, szaro i ponuro, a do tego jeszcze jest duszno, bo szykuje nam się bardzo deszczowy dzień. Więc drodzy słuchacze, jeżeli gdzieś planujecie wyjść na piechotę, no to trzymajcie ze sobą parasolkę. A my teraz trzymamy z zespołem Muse na naszej antenie. Cryogen już teraz. Cryogen.

21 minut po godzinie 7. Ruszamy jak zawsze o tej porze z prasówką. Sprawdźmy sobie, co tutaj się dzieje. Kasia Linz postraszyła nas kawałkiem koniec świata, a pierwszy news jest w ogóle kompletnym przeciwieństwem tego tytułu kawałka. O co chodzi? Dziennik Wschodni. Czytamy: potrójne szczęście w lubelskim szpitalu. Na świat przyszły kolejne trojaczki. To wyjątkowy rok dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Już po raz drugi w ciągu kilku miesięcy na świat przyszły tam trojaczki. Dzieci urodziły się jako wcześniaki w 30 tygodniu ciąży i po kilku tygodniach specjalistycznej opieki mogły wrócić do domu. Więcej informacji na ten bardzo szczęśliwy temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego, a co przygotował dla nas Kurier Lubelski. Czytamy: Szpilkostrada się doczekała. Stare miasto ma być jak nowe, a mianowicie wymiana nawierzchni na ulicy Grodzkiej, budowa monitoringu, przebudowa placu po farze oraz zagospodarowanie placu Rybnego. Duże zmiany czekają lubelskie Stare Miasto. Lublin dostał prawie 7 milionów wsparcia z funduszy unijnych na wykonanie prac. I o tych pracach więcej możecie przeczytać na stronie Kuriera Lubelskiego, a my sprawdźmy sobie, co zespół Black Sabbath wyczarował już teraz. The Wizards na 98.2 FM.

0: Na zegarach mamy 29 minut po godzinie 7, dlatego ruszamy w stronę naszych ulic, czyli przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy, co takiego się wyrabia. A wyrabia się, można powiedzieć, klasyka, jeżeli chodzi o poranki. Na ten moment spore korki na podkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Rondy Dmowskiego, w stronę Alei Solidarności też. Jeżeli chodzi o ulicę Głęboką, no to też klasycznie, jeżeli chodzi o drogę w stronę Sowińskiego, jak i również w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką i Narutowiczem, no to na ten moment możecie sobie tam teraz postać. Dalej, problemy napotkacie również w Alejach Racowickich, w stronę Krakowskiego Przedmieścia, na skrzyżowaniu Wolskiej i Fabrycznej i widzę, że też jak zawsze spory problem napotkacie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej, a następnie w stronę Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam klasycznie o tym, że możecie wysyłać też swoje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

W nietypowych rzeczach poruszymy w ramach tematu, jakim jest Poland Rock Festival, a mianowicie niedawno odbył się ostatni koncert eliminacyjny, w ramach którego jury miało zdecydować, którzy wykonawcy pojawią się na małej scenie imprezy. No i dlaczego mówię tutaj o kontrastach? No bo po pierwsze, z jednej strony mamy Michała Wiraszko, czyli wokalistę zespołu Muchy, no formacji zdecydowanie uznanej i bardzo dobrej, a z drugiej strony zespół Lej Mi Pół, którzy grają no muzykę wiadomo jaką. Ciekawa propozycja, ale oprócz tego zagrałem jeszcze, kto zagra? No Zutę, Trackstone, Atmosphere, ADHD oraz Basia Giewont, więc trzeba przyznać, że propozycja bardzo eklektyczna. Poland Rock Festival odbędzie się w dniach 30 listopada, 1 sierpnia na lądowisku Czaplinek Broczyno, a w naszych głośnikach Go On Apes.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

klasyczek na naszej antenie, czyli zespół Róża Europy i kawałek Jedwab. 12 minut do godziny 8. No i tak jak mówiłem, tak w sumie było, deszcz spadł, ale to jest informacja, można powiedzieć, neutralna, a ta niezbyt przyjemna jest skierowana dla wszystkich naszych kierowców, no bo jak się okazuje, o czym przekazała nasza stała słuchaczka, możecie mieć problemy z przejazdem na skrzyżowaniu Kunickiego z ulicą Nowy Świata, mianowicie nie działają w tamtych okolicach światła, więc jak to się mawia, czacze jak to mawiają młodzi, zważka na ruchy, to po pierwsze, ale też przypominam o tym, że możecie oczywiście wysyłać swoje informacje drogowe dalej pod numer 515 515 982, a już teraz Guns N' Roses. Welcome!

na kalendarzowe lato. Jeszcze musimy troszeczkę sobie poczekać, a konkretniej, o ile się nie mylę, 19 dni, ale na szczęście muzyczne lato już teraz przywitało w Radiu Centrum, czyli Żurkowski na naszej antenie, a my też wprowadzimy trochę uśmiechu na usta co niektórych naszych słuchaczy, bo dziś 2 czerwca swoje imieniny obchodzi Marianna, Eugeniusz, Piotr, Maria oraz Mikołaj. Życzymy wam wszystkim najlepszego. No i też zachęcam was, żebyście z nami zostali. Za chwilę godzina 8 i wydarzenia.

0: R.E.M. na pobudkę. Losing My Religion na 98.2 FM, a na zegarach mamy już równo 8. Drodzy słuchacze, sprawdźmy sobie wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Były żołnierz WOT podpalił kolegę syna i uciekł. O szczegółach tej sprawy powiemy za chwilę. Sprawdzimy również, dlaczego rycerze opanują Janowiec już ten weekend.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń.
1: Atak z użyciem benzyny na Lubelszczyźnie. Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie wyjaśnia okoliczności brutalnego zdarzenia. Do sytuacji doszło w niedzielę w powiecie łęczyńskim, gdzie między 47-latkiem a naprawiającym auto młodym mężczyzną wybuchła kłótnia. W jej trakcie agresor oblał 20-latka benzyną i podłożył ogień, po czym rzucił się do ucieczki. Ofiara w ciężkim stanie walczy teraz o życie w szpitalu oparzeniowym w Łęcznej, a pijany sprawca został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu. Z najnowszych doniesień wynika, że napastnik był żołnierzem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowódca formacji natychmiast podjął decyzję o jego dyscyplinarnym wydaleniu ze służby. Aktualnie mężczyzna przebywa w areszcie, gdzie jeszcze dzisiaj usłyszy prokuratorskie zarzuty. Emeryci nie będą narzekać już na nudę. Miasto organizuje Lubelskie Dni Seniora. To już 14. edycja wydarzenia mającego wyrwać osoby starsze z codziennej rutyny. Od 8 do 12 czerwca będą organizowane atrakcje w postaci licznych koncertów, warsztatów, wspólne spacery. To tylko kilka spośród wielu elementów programu, które zapewnią integrację.
2: Staramy się w mieście zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców w wieku senioralnym. Cały program, który przygotowujemy dla seniorów, jest to program, który zawiera różnego rodzaju wydarzenia, przeróżne wydarzenia, ale takie wydarzenia, o które zabiegają seniorzy. Więc rozmaitość tych wszystkich wydarzeń, proszę Państwa, ponad 200 wydarzeń aktywizujących seniorów w ciągu jednego tygodnia.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina do spraw społecznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz należy pamiętać o obowiązujących wejściówkach, które są do odebrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już w najbliższą niedzielę 7 czerwca Janowiecka Warownia zmieni się w tętniący życiem renesansowy dwór z okazji obchodów 500-lecia swojego istnienia. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 od widowiskowego wjazdu orszaku wojewody Piotra Firleja, który otworzy całodniowy bezpłatny piknik historyczny. W programie zaplanowano liczne atrakcje dla rodzin i pasjonatów przeszłości, w tym mrożące krew w żyłach pokazy walk na miecze, huczne prezentacje dawnej artylerii oraz wernisaż wystawy Rycerskie Wychowanie. Oprócz podziwiania dawnych rzemiosł, takich jak bicie monet czy tkactwo, goście będą mogli wziąć udział w warsztatach plecenia wianków oraz grach plebejskich dla najmłodszych. Jubileuszowy dzień pełen wrażeń zakończy się nastrojowym koncertem muzyki dawnej oraz spektakularnym pokazem Teatru Ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach inauguracji roku jubileuszowego jest całkowicie wolny. Natomiast do niedzieli nie musimy czekać, aby posłuchać porannej rozmowy Radio Centrum. Ona standardowo rozpocznie się za niespełna 7 minut. Dzisiejszymi gośćmi Tomka Kowalewicza będą Ewa Woźniak i Zuzanna Wawszczak z Młodzieżowej Rady Miasta, które są współorganizatorkami Festiwalu Muzyki Alternatywnej Alter Show. Zostańcie z nami.
0: Zostańcie, bo jeszcze mamy do sprawdzenia dzisiejszą prognozę pogody, a za oknami co się dzieje? No jest pochmurno, deszczowo, 16 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr na ten moment jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy prawie 5 minut po godzinie 8. Zaczynamy drugą część Głowy do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem niezmiennie Jakub Gryz. No i zaczynamy tą ową drugą część od Chrisa Cornella. You know my name już teraz.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Tomek Kowalewicz, dzień dobry, witam w porannej rozmowie Radia Centrum, a ze mną w studiu Ewa Woźniak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta i jedna z organizatorek Alter Show, festiwalu, o którym za chwilę będziemy mówić, no i także Zuzanna Wawczak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta i podobnie jak w przypadku Ewy, jedna z organizatorek Alter Show. Młodzieżowa Rada Miasta, możemy od tego zacząć?
2: Oczywiście.
1: To tam narodził się pomysł, żeby taka impreza się pojawiła?
2: Tak naprawdę myślę, że Młodzieżowa Rada Miasta umożliwiła nam to, natomiast również poznałyśmy się w Młodzieżowej Radzie, a sam pomysł powstał, gdy byłyśmy razem na darmowym koncercie w Lublinie jeszcze w tamtym roku i zorientowałyśmy się, że bardzo nam brakuje, żeby było więcej takich darmowych koncertów, że dobrze się bawiłyśmy, a normalnie no nie było pomysłu, jak tego czasu spędzać. Więc jakoś tak w trakcie tego koncertu pomyślałyśmy, że zabawnie byłoby stworzyć koncert. Mhm. Jakoś tak wyszło.
1: Samo z siebie trochę. Młodzieżowa Rada Miasta, to ja tylko słuchaczom dodam, że to jest organ, który działa w ratuszu i jest organem doradczym, prawda? W skład tego organu wchodzą przedstawiciele szkół lubelskich, prawda?
2: Zgadza się.
1: No właśnie, i teraz zaraz przejdziemy do Alter Show, czyli do Festiwalu Muzyki Alternatywnej. Czy to jakby jest głos całej Rady, czy to jest część osób, która jest zafascynowana taką muzyką? Czy to wszyscy, którzy są w Radzie, byli zadowoleni, żeby słuchać alternatywy? Trudno powiedzieć, nie?
3: Tak naprawdę to za każdym razem, kiedy coś organizujemy jako rada, to zbieramy zespół roboczy, mhm. do którego zgłaszają się radni, którzy są chętni, żeby pomóc, więc no zgłasza się tam każdy, kto chce i byłby w stanie pomóc nam przy organizacji.
1: Okej, to teraz już możemy do Alter Show przejść. Druga edycja. To znowu dwa słowa dla słuchaczy. To jest wydarzenie wypełnione muzyką alternatywną, rockową, trochę lżejszą i trochę cięższą, jeśli chodzi o te odmiany rocka. Opowiedzcie, jak w ogóle rodził się sam pomysł. Znaczy, kiedy wiedziałyście, że tam będzie na przykład 6 zespołów, że będzie to miało formę przeglądu, że będziecie chciały robić to cyklicznie?
3: Pomysły zaczęły się tak powoli, no na początku od takiego, co gdyby zrobić festiwal, potem zaczęłyśmy stopniowo dodawać pomysły, a co gdyby to, co gdyby tamto i patrzyłyśmy nasze możliwości, jakby to mogło wyglądać czasowo i tak właśnie to wszystko ogarnęłyśmy w kupę i tak to wyszło.
1: Mhm. Ja rozumiem, że muzyka alternatywna to jest muzyka, która jest w waszym sercu trochę głębiej.
2: Zdecydowanie tak. Prywatnie bardzo interesujemy się muzyką alternatywną i słuchanie jej po prostu sprawia nam przyjemność. Z tego też wiemy, że jest dużo młodzieży w Lublinie, która również fascynuje się taką muzyką. I chcieliśmy mieć sposób, żeby spędzić z nimi ten czas.
1: Mhm. 26 czerwca spotykamy się w ogrodzie w Parku Saskim w Muszli Koncertowej. Tam słuchamy zespołów. Za chwilę, mam nadzieję, opowiecie, kogo usłyszymy albo w jakim kształcie muzyka tam się pojawi. Natomiast jeszcze wrócę do przeszłości. Kiedy pomysł się rodził, to już wiedziałyście, kogo chciałybyście zaprosić? Znaczy mniej więcej miałyście takie wyobrażenie, fajnie byłoby jakieś nazwiska albo jakieś postaci na tej scenie ujrzeć?
2: Akurat raczej nie miałyśmy jeszcze wtedy takiego wyobrażenia. Wtedy zaczęłyśmy robić research na temat małych zespołów i w Lublinie, i też oczywiście poza Lublinem. I pamiętam do tej pory, jak Zuzia właśnie bardzo dużo tych zespołów wysyłała i mówiła, o przesłuchajcie to, i później było wysyłanie maili, czy ktoś jest zainteresowany. Także na pewno zawsze będziemy pamiętać zespoły, które były na pierwszej edycji i to, jak dużym zaufaniem nas obdarzyły, ze względu na to, że no, organizując pierwszą edycję miałyśmy po 17 lat.
1: To teraz macie 18.
2: Tak. Nazwy Alter Show jeszcze nikt nie słyszał i tak naprawdę to równie dobrze mogło wyglądać jak jakiś żart albo jak scam, a te zespoły naprawdę nam zaufały. Zaufały również naszą organizację 17-letnich dziewczyn. Także bardzo się cieszymy.
1: To się tak wydarzyło, że pierwsza edycja w waszej ocenie była sukcesem, skoro jest druga?
2: Myślę, że zdecydowanie. Pojawiło się dużo więcej osób niż oczekiwaliśmy. Również zdarzają nam się takie sytuacje, że młodzież na mieście nas poznaje, podchodzi do nas i o, jesteście organizatorkami Altershow i to jest naprawdę bardzo miłe i to pokazuje, że ta cała praca, cały stres wokół wydarzenia, że to się wszystko opłaciło. Zuzia była nawet rozpoznawana poza Lublinem.
1: No to nieźle to idzie.
3: W krasnym stawie na Chmielakach.
1: Ale już podchodzili i mówili, chcielibyśmy zagrać u was. Wiemy, że jesteś jedną z osób, która związała się z Altershow Festiwalem i chcemy być bliżej.
3: W sumie to po koncercie, kiedy już miałam wychodzić, to zaczepiła mnie grupka osób. Pytali się, czy to ja jestem tą organizatorką i że oni już czekają na drugą edycję, nie mogło się doczekać, że było tak świetnie, więc to naprawdę napawa taką dumą.
1: Lublin potrzebował takiej imprezy?
2: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że taką największą nagrodą dla nas było, myślę, to, że już podczas samego koncertu, podczas festiwalu, gdy się kończył, młodzież, której całkowicie nie znaliśmy, ludzie, których nie znaliśmy, podchodzili do nas, gratulowali nam, chcieli nas przytulić.
1: To miłe bardzo.
2: To było bardzo wspierające.
1: Okej, 26 czerwca, to powiedzmy, kto wystąpi, bo podejrzewam, że ci, którzy nas teraz słuchają, już planują sobie w kalendarzu wizytę, chcieliby wiedzieć, na co trafią. To jest ten moment, żeby powiedzieć.
3: To aktualnie mamy dwa zespoły ogłoszone. W tym tygodniu zostanie ogłoszona też reszta. Powiem na razie o głównej gwieździe. Mhm. Jest to Old Zer, zespół z Warszawy, który wygrał nasz konkurs publiczności. Wystąpią oni po raz drugi. Łączą oni rock z taką alternatywą, bardzo stawiają na performance, kontakt z publicznością i nie możemy się ich bardzo doczekać. A takim pierwszym zespołem, który zagra i rozpocznie naszą drugą edycję, jest Dead at Hearts. I grają oni rock, stawiają oni na takie mroczne teksty. Są oni od 5 lat już zespołem i też na nich bardzo czekamy, ponieważ jeżeli mogę to powiedzieć, to sami się oni do nas zgłosili i było nam naprawdę miło, że już po pierwszej edycji są zespoły, które same do nas piszą i że chcą wystąpić u nas.
1: My ten zespół też znamy w Radiu Centrum, występował na naszej scenie kilka miesięcy temu, więc jakby też rekomendujemy, wiedząc, że to jest naprawdę kawał dobrego grania. Czyli cztery pozostałe jeszcze pozostają tajemnicą i choćbym was tutaj zmuszał do opowiedzenia, to i tak nie zdradzicie, tak? Jakie to kapele.
2: No niestety nie tym razem, tak. Do końca tego tygodnia zostaną ujawnione wszystkie zespoły, codziennie po jednym, także śledząc naszego Instagrama na pewno będzie można się dowiedzieć.
1: Pod jakim adresem wystarczy
2: Festiwal Altershow, tak?
1: Okej, to trochę tajemnicy zostawimy, ale oczywiście 26 czerwca, mam nadzieję, spotykamy się w Parku Saskim na scenie muszli koncertowej. To jeszcze ustalmy, gdyby jakby kto wystąpi, zależało tylko od tego, kogo sobie wymyślicie, to kto to by to był? Jakby totalnie rzućcie w owoce fantazji, zdradzając oczywiście też trochę, jaka muzyka jest u was w odtwarzaczach.
3: To myślę, że na pewno bardzo byśmy chciały zaprosić kiedyś zespół Hunter. No, na razie to
1: apelujemy
3: nie jest...
1: Apelujemy do Huntera już, żeby
3: tak, apelujemy.
2: Właśnie tutaj przed chwilą, jak padło to pytanie, Zuzia ścisnęła moją rękę, popatrzyła na mnie takim wzrokiem i już wiedziałam, że ona chce powiedzieć Hunter. Bardzo byśmy chciały. Miałyśmy okazję też rzeczywiście widzieć ich na żywo i bardzo nam się podobało. Od jakiegoś czasu tego zespołu słuchamy i tak, i myślę, że to taki zespół, którego słuchają zarówno starsi, jak i trochę młodsi słuchacze.
1: To trzymam kciuki, żeby trzecia edycja, a może druga nawet, ale jeśli nie druga, to trzecia edycja, żeby już była z Hunterem. Serdecznie zapraszamy. Altershow, festiwal, który chwali się muzyką alternatywną, 26 czerwca, nie może was zabraknąć, a o tym festiwalu opowiadały Ewa Woźniak i Zuzanna Wawszczak z Młodzieżowej Rady Miasta i organizatorki festiwalu, który no, zapowiada się bardzo, bardzo smacznie. Bardzo wam dziękuję za wizytę.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Ja nazywam się Tomek Kowalewicz, dobrego dnia życzę. Uciekam jeszcze porozmawiać trochę o muzyce alternatywnej, no aby też posłuchajcie dobrej muzyki w Radiu Centrum.
0: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Grzegorz Cichowski, obywatel GC, czyli Nie pytaj o Polskę na 98.2 FM, a część naszych słuchaczy może mnie zapytać, co takiego się dzieje na naszych ulicach. No to już teraz pędzę z odpowiedzią. Przegląd informacji drogowych, sprawdźmy, co się wyrabia. No na ten moment widzę, że spory ruch napotkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. Problem z przejazdem również napotkacie na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej z Głęboką oraz w stronę Narutowicza. Niezmiennie problemy również napotkacie na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Ponownie, drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
3: Promocja. Reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
4: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

in the Stars za nami, a my powiemy sobie trochę o wydarzeniu, no można powiedzieć klasycznym, no bo który z naszych słuchaczy by miał okazję pojawić się na przystanku Woodstock w 2007 roku, ten może i pamiętać występ formacji Type O Negative, która podobno pozmiatała z łopatek. No to akurat okazja pojawiła się, żeby przeżyć ten koncert jeszcze raz, bo do sieci trafił właśnie zapis tego koncertu, zremasterowany w swojej drodze w jakości 4K, więc kto będzie chciał jeszcze raz sobie go obejrzeć i przeżyć, ten niech sprawdzi, a za chwilę sprawdzimy sobie rzeczy natomiast aktualne w ramach imprezy FM.

Za nami Perfekt i Ale w koło jest wesoło i zaraz w ramach imprezy FM sprawdzimy sobie wesołe i na pewno ciekawe propozycje koncertowe. Na sam początek 5 czerwca, to jest piątek o godzinie 19.30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej, no będzie można przeżyć kosmiczne wrażenia. A o co chodzi? Mowa tutaj o wydarzeniu Panie Pilocie, Dziura w Horyzoncie, czyli zbiór dwóch koncertów, dwóch zespołów w klimatach post-rockowych oraz post-metalowych, bo te klimaty właśnie reprezentują formację Itinerant oraz Beyond the Event Horizon. Jeżeli lubicie takie klimaty, no to zdecydowanie gorąco Was zachęcam, żebyście sprawdzili pozostałe szczegóły na Facebooku Akademii Sztuki Nowoczesnej. Dalej mamy Fabrykę Kultury Zgrzyt. 12 czerwca o godzinie 20 odbędzie się jeden z najważniejszych koncertów najbliższych tygodni, jak może i nawet nie miesięcy. Legionerka ostatni raz w Lublinie. Legionerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową i ta trasa jest symbolicznym zwieńczeniem ponad 40 lat obecności na scenie. Koncert, którego

0: Bo według mnie nie wolno przegapić, trzeba się na nim pojawić, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to pozostałe szczegóły znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i nasze zestawienie zamyka klub Graffiti. 13 czerwca w sobotę o godzinie 19 odbędzie się koncert w klimatach metalu melodyjnego. Aż trzy formacje dla nas zagrają. Zagra dla nas Hilo, zagra dla nas Here on Earth oraz zagra dla nas formacja Slave Keeper, która swoją drogą promuje swój najnowszy album pod tytułem Podwójna Gra. Metalowcy, czy też metalowe głowy, jeżeli jesteście zainteresowani, no to gorąco was odsyłam na Facebooka klubu Graffiti.
1: Akademickie Radio Centrum.

27. Tyle albumów wydał zespół King Gizzard and the Lizard Wizard na antenie Akademickiego Radia Centrum, których przed chwilą sobie przesłuchaliśmy, Robert Stapp, ale zespół Pantera swój ostatni album natomiast wydał w roku 2000. No, jak dobrze wiemy, sytuacja aktualnie wygląda tak, że w składzie aktualnego zespołu no, znajduje się tylko i wyłącznie z tych korowych członków, no Phil Anselmo i Rex Brown. No i też, czy będzie nowy album Pantery? No, a to raczej nie ma co liczyć, bo pozostali członkowie zespołu, czyli Charlie Benante oraz Zakk Wylde, stwierdzili, że oni są co prawda gotowi, ale raczej nie ma na co liczyć.

0: Poranek na Pankowo. Misfits in London Dungeon na 98.2 FM, a na zegarach mamy już równo dziewiątą. No to nie ma co przedłużać. Sprawdźmy sobie już wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Niebezpiecznie zrobi się w 10 województwach. Dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Będzie także o lubelskich seniorach, którzy nie zaznają nudy.
0: Wydarzenia przygotowała Julia Kabroń.
1: Szykujcie parasole i zabezpieczcie balkony. Nad Lubelszczyznę nadciągają gwałtowne burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia dla całego naszego województwa. Niebezpiecznie zrobi się już od godziny 11, a chmury burzowe utrzymają się nad regionem aż do godziny 20. Synoptycy szacują ryzyko załamania pogody na aż 80%. Czeka nas prawdziwy pogodowy roller coaster, ulewny deszcz, a wiatr w porywach rozpędzi się do 55 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad, dlatego jeśli możecie, przestawcie dziś samochody w bezpieczne miejsce. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliżają się Lubelskie Dni Seniora 2026. To już 14. edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich działań w Lublinie. Inicjatywa odbędzie się od 8 do 12 czerwca. W tym czasie seniorzy będą mogli uczestniczyć w różnych warsztatach i spotkaniach przygotowanych w 4 siedzibach organizatorów. W programie znalazły się m.in. warsztaty taneczne i rękodzielnicze, pilates oraz koncert. Więcej mówi Kamila Głowacka, instruktor z Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice.
2: Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.ddkbronowice.pl. Można również zadzwonić do sekretariatu Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, ale odsyłam Państwa na stronę, tam jest dużo szczegółów, informacji. Ale jeśli ktoś nie korzysta z internetu, można przejść do nas, do siedziby głównej na ulicę Krańcową 106.
1: Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy online lub telefonicznie. Warto dodać, że w Lublinie przez cały rok odbywają się także inne działania skierowane do osób starszych.
2: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, ponieważ mamy warsztaty cykliczne, zajęcia stałe dla seniorów, klub seniora, warsztaty rękodzielnicze, bardzo wiele zajęć i zapraszamy serdecznie na nowy sezon. Oferta już się tworzy i nie możemy się doczekać Was w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice.
1: Dodaje Kamila Głowacka, jak podkreślają organizatorzy, w zajęciach może wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu swoich umiejętności. Warsztaty mają pomagać się wyciszyć, odpocząć oraz rozwijać swoje pasje. Brejdaku, przyjdź po bratka, Lublin rozdaje kwiaty za darmo. Właśnie ruszyła kolejna edycja akcji Daj drugie życie bratkom, organizowanej przez miasto Lublin. W Ogrodzie Saskim w pobliżu Wolerii La Pawi od godziny 9 do 11 można bezpłatnie odebrać sadzonki z wiosennej obsady miejskich rabat. Do rozdania jest aż około 2000 roślin w świetnej kondycji, które teraz ustępują miejsca letnim begoniom, aksamitkom i rzeniszkom. Zebrane kwiaty, by dalej mogły zdobić balkony, ogródki działkowej i przydomowej zielenice mieszkańców Lublina. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ akcja potrwa do wyczerpania zapasów.
3: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od koszykówki. Poznaliśmy ostatniego finalistę Orlen Basket Ligi Mężczyzn, który powalczy o Mistrzostwo Polski. Podobnie jak przed rokiem o złoto zagra Legia Warszawa, która w serii półfinałowej pokonała Dziki Warszawa. Drużyna wojskowych zagra z niespodzianką tegorocznych rozgrywek, a więc Orlen za Stal Zieloną Górą. Klub wprowadzony przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego fazę zasadniczą skończył dopiero na 8. miejscu. Później jednak pokonali kolejno Anwil Włocławek, King Szczecin oraz AMW Arkę Gdynia.
4: My sobie sami tą presję wytworzyliśmy też, ale no nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości nas otaczającej. Jest 5000 ludzi. Wygraliśmy 2 mecze na wyjeździe. No nie chcemy być zespołem, który z 2-0 przegrywa 2-3. No, ja już tego doświadczyłem, wiem jak to boli i próbowałem to przerzucić na zespół. Być może ta nerwowość też była, nie pozbyliśmy się jej, ale okej. Okay. Finalnie ważne to, co zrobiliśmy.
3: Mówił po ostatnim spotkaniu serii trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski na konferencji prasowej. Przechodzimy do piłki nożnej. Paulina Tomasiak wyróżniona w plebiscycie Orlen Ekstraligi Kobiet. Zawodniczka Górnika Łęczna została nagrodzona w kategorii piłkarka sezonu oraz gol sezonu.
5: Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Na pewno będzie to motywacja do dalszej ciężkiej mojej pracy. Chciałabym bardzo podziękować mojej pierwszej drużynie, czyli Staszkówka Jelna, oraz obecnemu klubowi, czyli Górnik Łęczna, i również reprezentacji. Bardzo Wam dziękuję, że mogę grać w Waszych drużynach oraz reprezentować Polskę.
3: Mówiła dla klubowych mediów Tomasiak. Dla 21-latki to kolejne wyróżnienie w karierze. Po przerwie zimowej została uznana za odkrycie roku 2025 roku przez tygodnik Piłka Nożna. Przypominamy, że Górnik Łęczna zakończył rozgrywki ligowe w wydaniu kobiecym na czwartym miejscu w tabeli, tracąc do brązowych medalistek z GKS-u Katowice 1 punkt. A na sam koniec informacje lokalne. Czarne chmury nad sportowym Chełmem. Wszystko zaczęło się od nieprzyznania licencji piłkarskiej Chełmiance Chełm na występy w drugiej lidze. Powodem miały być m.in. kryteria F03 i F04, które oznaczają brak spójności finansowej w dokumentach nadesłanych do PZPN. Później poinformowano o zmianach w zarządzie HKS-u. Z funkcją prezesa pożegnała się Kamila Grzywaczewska, a z posady wiceprezesa odszedł Dominik Małys. Na sam koniec wczoraj siatka klub oficjalnie zakończył współpracę ze sponsorem tytularnym, a więc firmą InPost. Nieoficjalnie mówi się o 6 milionach złotych długu wobec pracowników oraz zawodników klubu miejskiego w Chełmie.
0: A sprawdźmy, co się dzieje za naszymi oknami. Aktualnie 17 stopni Celsjusza, deszczowo. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali. Na ten moment biometr jest stabilny, czyli jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza również jest stabilna i na ten moment jest dobra.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: 8 minut po godzinie 9. Drodzy słuchacze, szybko. Jakub Gry z tej strony, to jest Głowa do Góry. A już teraz Queen i A Kind of Magic z okazji 40-lecia tego kawałka i albumu.

to był kawałek, w którym pojawił się temat, no, ciszy można powiedzieć. List od zespołu Hej na antenie Akademickiego Radia Centrum, a tu nie minęły nawet 2 tygodnie, a dalej jest głośno o koncercie Metaliki w Chorzowie, o którym już wspominaliśmy wielokrotnie, 19 maja oczywiście, 90 tysięcy słuchaczy pod sceną, no niesamowite. No i niesamowite też jest to, jak ten zespół świetnie potrafi opakować swoje występy, no bo po pierwsze, niedawno udostępnili na swojej stronie odsłuch tego koncertu w formie oficjalnego bootlega, no i też ten bootleg można kupić oczywiście za 25 baksów. No i też pojawiła się informacja o tym, że zespół udostępnił na swojej stronie nagranie wideo z tego koncertu. Niesamowita sprawa, więc myślę, że w ramach tego wydarzenia zrobimy kompletnie inną rzecz muzycznie, a mianowicie zagramy zespół, który jest sprzecznością Metaliki. Fugazi, już teraz.

0: kawałek, który potwierdza, że stara gwardia jest dalej w formie. Deep Purple z nowością, czyli Argent Boy na 98.2 FM. Na zegarach mamy prawie 24 minuty po godzinie 9. No i jak zwykle o tej porze zaczynamy kolejną prasówkę na antenie akademickiego Radia Centrum. Dziś ze mną jest Julia Kapruń, która się uśmiecha, bo przypuszczam, że ma niezwykle mocny temat. Cześć.
1: Cześć wszystkim, cześć, cześć.
0: To zaczynamy może od mojego tematu, który jest troszeczkę bardziej poważny i zapytam cię od razu, jak myślisz, czym jest andragogika?
1: Andragogika, co to jest?
0: Co to może być?
1: Nie, żebym to sprawdziła jakieś dwie minuty temu. Jest to pedagogika dla dorosłych.
0: Pedagogika dla dorosłych, czyli też temat newsa, o którym przeczytamy, który też swoją drogą potwierdza, że Warszawa, czy też słynne Default City, wyprzedza, jeżeli chodzi o inne miasta pod względem nauki. Stołeczne uczelnie przygotowały nowe kierunki studiów. Zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI, projektowanie krajobrazu uwzględniające zmiany klimatyczne, wspomniana wcześniej andragogika, czyli pedagogika dorosłych, czy turystyka religijna, to kilka nowych kierunków studiów, które pojawią się na warszawskich uczelniach w roku akademickim 2026-2027. Myślisz, że któryś z tych kierunków powinien pojawić się na UMCS-ie?
1: Trudne pytanie się wylosowało, trzeba przyznać.
0: Tego się nie zadałem wcześniej.
1: O nie, nie, nie.
0: To może ty powiedz.
1: O AI, o sztucznej inteligencji, z tego co wiem, ma się pojawić na UMCS-ie, także może coś w tym kierunku.
0: Zobaczymy jeszcze.
1: Ja mam do ciebie takie pytanie, czy lubisz słodycze? Prościej.
0: No myślę, że odpowiedź jest oczywista, tak.
1: No to jest bardzo dobra wiadomość, bo przychodzę z doniesieniami, że mamy oficjalne naukowe pozwolenie, by bezkarnie podjadać słodycze. Badacze z King's College in London właśnie ogłosili, że sekretem długowieczności i wiecznej młodości no tkwi on w dwóch kostkach gorzkiej czekolady dziennie. Zawarty w ziarnach kakaowca taki związek chemiczny ma działać jako taki eliksir młodości, dbając nasze chromosomy. Co za tym idzie, czekolada wraca do łask, wraca do swojej tradycji XIX-wiecznej, kiedy to w aptekach sprzedawano jako lek na całe zło. Ale tutaj jest jeden warunek. Musi być to gorzka, czarna, 70%, więc...
0: Przyznam, że mi to nie przeszkadza, bo ja właśnie uwielbiam gorzką czekoladę, więc dla mnie to jest świetny news i przypuszczam, że dla sporego grona naszych słuchaczy. Dziękuję ci bardzo, Julia, za dzisiejszą prasówkę, a my, drodzy słuchacze, no wracamy do muzyki. Nie będę ukrywał, do ostrego metalowego łojenia, czy też numetalowego. Zespół Korn już teraz na naszej antenie z numerem God the Life.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
10: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
13: Najwięcej lokowniście!

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, przed mikrofonem Bartosz Syryczyk. Witam i zapraszam na małą dawkę koszykówki. Czeka nas powtórka finału z 99. San Antonio Spurs po 7 meczach pokonali zeszłorocznych mistrzów Oklahoma City Thunder i meldują się w finale. Na Victora Wembanyame, MVP finału w konferencji zachodniej, od kilku dni czekają Jalen Brunson i jego New York Knicks. Ostatnim razem, gdy obie te drużyny spotkały się w finałach, to drużyna z Teksasu świętowała zwycięstwo. Początek rywalizacji już w nocy z środy na czwartek o 2:30, a transmisję można obejrzeć za darmo na TVP Sport. NBA zatwierdziła istotne zmiany w systemie draftu. Rada gubernatorów ligi przegłosowała nowe zasady, które mają ograniczyć zjawisko tankowania. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie loterii draftu z 14 do 16 zespołów. Dodatkowo trzy najgorsze drużyny sezonu będą miały mniejsze szanse na zdobycie pierwszego numeru draftu, a cały system losowania zostanie bardziej wyrównany. Według władz NBA nowe przepisy mają zwiększyć rywalizację i zachęcić zespoły do walki o zwycięstwo przez cały sezon. Co ciekawe, przeciwko zmianom zagłosowali tylko Memphis Grizzlies. Warszawa stała się dziś światową stolicą koszykówki. W samym centrum miasta, przy Pałacu Kultury i Nauki, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata 3x3. Turniej potrwa do 7 czerwca i zgromadzi 40 reprezentacji kobiet i mężczyzn z 26 krajów. Specjalnie na potrzeby mistrzostw na placu Defilad powstała arena mogąca pomieścić ponad 2,5 tysiąca kibiców oraz strefa fanów z dodatkowymi atrakcjami. Wśród uczestników nie zabraknie reprezentacji Polski. Przed własną publicznością powalczą o jak najlepsze wyniki. Skład reprezentacji Polski mężczyzn tworzą Przemysław Zamojski, Michał Sokołowski, Marcel Ponitka oraz Adam Waczyński. Z kolei w kobiecej kadrze znalazły się Aleksandra Ziemborska, Anna Pawłowska, Klaudia Gerthen i Weronika Telenga. Na dzisiaj to już wszystko. Cześć.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

8 lat w Tybecie z numerem Król Popkultury na 98 2FM, a na zegarach mamy 6 minut do godziny 10. Drodzy słuchacze, chyba wiecie już, do czego zmierzam, a zmierzam do pożegnania się, aczkolwiek zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali po godzinie 10 wydarzenia. No i jeszcze was zapraszam na ośrodek Rocka po godzinie 13. Gabriela Wolińska wtedy pojawi się przed mikrofonem, no i po godzinie 15, godziny szczytu, wtedy też i usłyszycie Emilię Bukowską. A teraz przed mikrofonem był Jakub Grysto i życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Politechnika Lubelska wkracza na wojskowe tory. Lubelskie rusza z nowymi projektami dla młodzieży i podpowiemy, w których powiatach warto zdjąć nogę z gazu w najbliższych miesiącach. Minęła 10:00, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Nauka łączy się z obronnością. Lubelska uczelnia nawiązuje współpracę z 18. Brygadą Zmotoryzowaną w Lublinie. Politechnika Lubelska podpisała porozumienie z jednostką podległą 18. Dywizji Zmechanizowanej. Współpraca ma rozgrywać się na wielu płaszczyznach.
1: Pracujemy nad napędem hybrydowym do bojowego wozu piechoty Borsuk razem z politechnikami w Rzeszowie i Kielcach. Te prace są mocno zaawansowane, uczestniczą w nich również inżynierowie z Huty Stalowa Wola. Oprócz tego mamy rozwiązania dotyczące wytwarzania luf artyleryjskich metodą walcowania, jak również kształtowania skorup pocisków moździerzowych i artyleryjskich w oparciu o polską technologię. Nie trzeba jej kupować na zewnątrz.
0: Mówi rektor Politechniki Lubelskiej profesor Zbigniew Pater. Uczelnia zamierza zapraszać praktyków z wojska oraz realizować kursy dla armii. Dodatkowo w planach Politechniki jest otwarcie nowego kierunku studiów. Inżynieria dronów ma być kierunkiem dla inżynierów mechatroników, którzy wyspecjalizują się w konstrukcji i obsłudze tych urządzeń lotniczych.
2: Ogólnie rzecz biorąc, przygotujemy wojsko na czas W, czyli na czas ten, kiedy przyjdzie bronić nasze granice. Obecnie szkolimy ich wielosystemowo. To jest medycyna pola walki, użytkowanie dronów, jazda na specjalnych ośrodkach treningowych. To jest wykonywanie uderzeń z dalekiej odległości za pomocą dronów. To wszystko realizujemy w brygadzie. Ta brygada jest bardzo młoda, jeszcze cierpi na braki sprzętowe, ale już jest bardzo do przodu, jeśli chodzi o wykorzystywanie dronów.
0: Mówi pułkownik Zbigniew Padyjasek, dowódca 18. Brygady Zmotoryzowanej w Lublinie. Dowództwo brygady miało się mieścić w Poniatowej, jednakże napotkano trudności w realizacji inwestycji na wyznaczonym wcześniej terenie. Nad zmianą lokalizacji pracuje już Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, a my mamy dobre wiadomości dla kierowców z regionu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie właśnie podpisał umowy na szybkie remonty pierwszych odcinków w Jawidzu, Siedliskach oraz między Witanowem a Łęczną. Za ponad 4 miliony złotych nowy, gładki asfalt zyska łącznie ponad 5 km zniszczonych tras. Drogowcy obiecują ekspresowe tempo. Uwiną się z pracami od 2 do 3 miesięcy, a nowa nawierzchnia ma być bez problemu wytrzymać kolejnych 7 lat. To jednak dopiero początek drogowych porządków. Szef lubelskiego ZDW Paweł Szumera zapowiada, że w tym roku nową nakładkę asfaltową dostanie w sumie 100 km tras w całym województwie. Lublin przyszłości oczami uczniów i studentów. Krzysztof Hetman ogłosił wyjątkowy konkurs Wyobraź sobie Lublin za 20 lat, w którym młodzi mieszkańcy mogą zaprezentować własną, odważną wizję rozwoju stolicy regionu. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Zadaniem uczestników jest wybranie konkretnego punktu na mapie miasta i przedstawienie pomysłu na jego metamorfozę. Swoje projekty można przygotować w formie tradycyjnego rysunku, grafiki komputerowej lub animacji wideo. Prace konkursowe można składać do 31 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej lub w biurze poselskim. Na autorów najlepszych wizji czeka wyjątkowe wyróżnienie. 6 laureatów wyjedzie po inspirację do Brukseli, gdzie odwiedzą m.in. Parlament Europejski. A dzisiejszy dzień w Lublinie upłynie pod znakiem dynamicznej i kapryśnej aury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza, jednak ze względu na wysoką wilgotność temperatura odczuwalna może wynieść nawet 24 stopnie. Choć rano i przed południem możemy liczyć na chwilę za słońcem, to w ciągu dnia niebo mocno się zachmurzy i przyniesie opady deszczu. Co więcej, po godzinie 11 synoptycy ostrzegają przed możliwością wystąpienia lokalnych burz, którym towarzyszyć będzie silniejszy wiatr oraz opady gradu. I się nie.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: okazja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko,
2: ale
1: udźwigniemy
2: to
1: razem.
2: Każdy wtorek po 21.
1: Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
3: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Grzybobranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej.
1: Autopromocja. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Na niemal 3 minuty po godzinie 13 Good Charlotte z kawałkiem I Just Wanna Live. No i rzeczywiście niestety pogoda niezbyt sprzyja dzisiaj życiu takim aktywnym. W każdym razie biomet na pewno niekorzystny, ale postaramy się to zmienić. W ośrodku Roka w Akademickim Radiu Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska dzisiaj spędzę z wami czas do godziny 15. No i oczywiście nie sama, tylko z bardzo dobrą muzyką. No i zaczynamy od prawie że klasyka, już można powiedzieć, czyli coś nieco ostrzejszego, można tak powiedzieć. Rage Against the Machine, czyli Bulls on Parade.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

No to ja teraz przychodzę z propozycją dla tych, którzy od gołębiego puchu zdecydowanie wolą biegać, bo 13 czerwca będzie miało miejsce wydarzenie Nocna Piątka, czyli no, nocny bieg na 5 km, tak łatwo można to opisać. I tutaj czytam, że było duże zainteresowanie, jeśli chodzi o zawodników. Jeszcze chyba można się zapisać, aczkolwiek no, trzeba było zwiększyć limit, więc podejrzewam, że tych miejsc już też no nie zostało dużo. W każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani, to zachęcam, żeby się zainteresować, bo taki bieg w nocy może być całkiem ciekawy.

Jeszcze trochę słyszymy w tle obracam w palcach złoty pieniądz od Perfektu i tutaj niedługo będziemy mogli w Lublinie obracać sobie pieniędzmi, ale tylko w ramach gry, bowiem powstaje lubelska forma Monopoly. Właśnie nam tu Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie ogłosiło, że właśnie trwa taki plebiscyt, w którym możecie zgłaszać, jakie miejsca w naszym mieście mają się właśnie znaleźć w tej grze. Kiedy będzie ona dostępna, tego jeszcze nie wiadomo. Na razie do 8 czerwca można właśnie zgłaszać swoje kandydatury, można o tak powiem. W każdym razie inicjatywa bardzo ciekawa, również na to, żeby rozpromować nasze miasto. A my wróćmy do muzyki w Radiu Centrum Alabama Shakes.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease.
13: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
15: Radio Centrum.
16: Najwięcej lokowniście!

Nowość. Radio Centrum.

Nowość na antenie Radio Centrum, czyli Hold Up, Say What od All Them Witches. I właśnie tego sobie posłuchaliśmy. Nowość, więc w teraźniejszości też pozostaniemy, czytając naszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Marianna, Marzanna, ale też Eugeniusz, Piotr czy Maria, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów. Jeśli wśród nich są wasi bliscy, to pamiętajcie, żeby dzisiaj zadzwonić do nich z życzeniami, choć nawet może imieniny nie obchodzą, ale tak ciekawie ich można zaskoczyć.

Za nami Blackstone Sherry z kawałkiem In Our Dreams. Z kolei przed nami Noc Kultury. Już w ten weekend się odbędzie to wielkie wydarzenie. Myślę, że na które czeka większość ludzi, którzy lubią tę kulturalną część Lublina. I właśnie tutaj z kolei spieszę z ostrzeżeniami, jeśli chodzi o transport, gdyż no... Będzie zamknięta ulica Królewska, już tak na amen, nawet autobusy nie będą nią jeździć. Natomiast co do samych autobusów, to linie nocne mają być darmowe, tak czytamy z komunikatów miastowych. No i właśnie tutaj będzie można się dostać na Noc Kultury głównie autobusem, bo no właśnie samochodem też może być problem, więc pamiętajcie o tym, kiedy będziecie planować sobie tę noc z 6 na 7 czerwca. I myślę, że warto, bo program jest całkiem ciekawy, również do zobaczenia na naszej stronie czy na stronie samej Nocy Kultury.

i widzicie, już prawie 14, już godzinę mamy naszego ośrodka Roka i pogoda się poprawiła. Jest tak jakoś nieco weselej, bardziej słońce świeci i w sumie dosyć przyjemnie się zrobiło i nie zatrzymujemy się. To nie wszystko, na co nas stać. Za chwilę druga godzina naszej audycji, a na razie R.E.M.

No z przytupem zaczęliśmy tą drugą godzinę środka roku. Prawie 4 minuty po godzinie 14:00 tu Akademickie Radio Centrum i Gabriela Wolińska, która nadal z wami jest tutaj przy mikrofonie. I w tej godzinie chociażby impreza FM to o 14:45, więc jeśli jesteście ciekawi, jakie nas koncerty czekają w najbliższej przyszłości w naszej okolicy, no to zostańcie z nami, również oczywiście dla dobrej muzyki, a tym razem przejdziemy do czegoś nieco lżejszego. The Amazons i Blood on the Bone.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
7: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
10: Najwięcej roka w mieście.
11: Radio Centrum.

waszych głośnikach It's Not Over od Daughtry na antenie Radia Centrum. I rzeczywiście to nie jest koniec, mimo tego, że rozpoczął się czerwiec i właściwie kończy się powoli wiosna, to nie oznacza końca alergii, bowiem dołączyło nawet nam tutaj, kolejne rośliny nam dołączają, jeśli chodzi o pylenie, i tutaj pokrzywa zaczyna bardzo mocno pylić. Oczywiście oprócz tego jeszcze trawy i szczaw nam tutaj dogadzają, jeśli chodzi o pyłki, natomiast no ta pokrzywa tutaj zaczyna właśnie o wiele mocniej się udzielać. I już teraz wiecie, dlaczego chłopcy najczęściej biorą kij w ręce i z tymi pokrzywami walczą. Także, moi drodzy chłopcy, to jest ten czas, wasz czas, żeby wziąć kij w rękę i z pokrzywą właśnie pójść się nieco zmierzyć.

Słuchaliśmy sobie Alice in Chains na antenie 98.2 FM. Ja z kolei mam dla was news, że już niedługo możliwe, że będzie można włożyć szpilki na Stare Miasto, no bo wiadomo, tam taka powierzchnia, która utrudnia trochę wkładanie butów na cienkim obcasie, ale podobno ma zostać ona wyremontowana. Cała ulica Grodzka, czy właśnie Plac Pofarze oraz Plac Rybny. No tutaj szykują się bardzo duże zmiany już niedługo.

0: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

No muszę przyznać, że dosyć mroczno się zrobiło przy Welcome Home od Cohen & Cambria na antenie Radia Centrum. Ale żeby móc powiedzieć Welcome Home, no to trzeba najpierw wyruszyć w drogę. I to się świetnie składa, bowiem oczywiście cała ta otoczka jeszcze z tą piosenką, bowiem kultowa linia na Hel powraca w swojej oryginalnej formie, czyli pod numerem 666. No, parę lat temu został ten numer zmieniony ze względu na różne kontrowersje, ale tym razem linię przejmuje właśnie zewnętrzny przewoźnik, dlatego już tutaj ograniczeń nie będzie. Zdecydowali się powrócić do poprzedniego numeru i nawet wydłużyć trasę. Od Krakowa będzie można się dostać aż na Hel. Będzie linia przejeżdżała przez Warszawę, Grudziądz i Gdańsk właśnie. No na Helu oczywiście kończąc. I tutaj nie mógł się pojawić inny utwór, myślę, niż klasyczek rockowej muzyki, sam raz współgrający z tematem Highway to Hell od AC/DC na antenie Radia Centrum.

0: przyszedł czas na imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli zbiór informacji o koncertach, które się będą działy w naszej okolicy. I już 5 czerwca, czyli w ten piątek w Akademii Sztuki Nowoczesnej w Lublinie wystąpił Beyond the Event Horizon oraz Itinit w ramach wydarzenia Panie Pilocie, Dziura w Horyzoncie. To koncert dla wielbicieli post-rocka czy post-metalu z elementami progresywnymi, a bilety znajdziecie poprzez wydarzenie na Facebooku. I tutaj już 9 we wtorek przyszły w klubie Stodoła w Warszawie zagra to Morello, no, że tak powiem, legenda gitary, także myślę, że nie możecie tego przegapić, zwłaszcza, że support tutaj robił mu The Last International. Tu bilety znajdziecie na stronie organizatora. I no, jeszcze 12 czerwca w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt będzie można usłyszeć Lecha Janerkę i to po raz ostatni, także myślę, nie ma co zwlekać, trzeba szukać i kupować bilety, te znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum.

takiej akustycznej gitary pod koniec tej godziny, a będzie jej jeszcze więcej. Na razie Deep Palms słuchaliśmy w Radiu Centrum, ale tak jak mówię, pod koniec godziny zostało nam 6 minut, także tutaj już będę się z wami żegnać. Kończymy Ośrodek Rocka, była z wami Gabriela Wolińska. Natomiast nie bójcie się, oczywiście Radio Centrum gra dalej. Za chwilę Godziny Szczytu te poprowadzi Emilia Bukowska. Będzie miała dla was na pewno dużo ciekawych wydarzeń, czy też właśnie muzyki przede wszystkim dobrej. Wydarzenia o 15 oczywiście się odbędą, również na nie zapraszam. A na razie posłuchamy sobie Guns N' Roses i One in a Million. A ja mówię do usłyszenia.

0: Guns N' Roses z kawałkiem One in a Million, czyli jeden na milion. No i taka jedna na milion. Paulina już teraz czeka z wydarzeniami.
1: IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami w województwie. O tym za chwilę. Powiemy także o rozwoju sportu i turystyki na obszarach wiejskich.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Paulina Czeryna.
1: IMGW wydało komunikat w związku z intensywnymi opadami i możliwymi gwałtownymi wzrostami poziomu wody. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 20 na obszarze całej Lubelszczyzny. Ze względu na prognozowane opady w obszarze mniejszych rzek i zlewni mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. Na terenie województwa mogą wystąpić opady od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru. Sport i turystyka są przyszłością Lubelskiego. Województwo stawia na rozwój obszarów wiejskich. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 LIDER samorząd województwa lubelskiego wspiera budowanie lokalnej tożsamości poprzez inwestycje w rozwój sportu, rekreacji, kultury i turystyki w regionie. Narzędzie ma na celu poprawę warunków społecznych i jakości życia.
2: Chcemy pokazywać ten nasz region do jak najlepszej strony. Zbliża się okres wakacyjny, dlatego tym bardziej chcemy zachęcać turystów i z kraju, i zagranicznych, żeby przyjeżdżać do naszego województwa. A środki właśnie z wspólnej polityki rolnej, planu strategicznego również temu służą, czyli powstają nowe obiekty turystyczne, sportowe, przystanie kajakowe, boiska, place zabaw, miejsca rekreacji, wypoczynku.
1: Mówi Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. Projekt LIDER, rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pomaga włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji na rzecz regionu. Dotychczas podpisano już 234 umowy o przyznanie pomocy na blisko 34 miliony złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pomagał w nielegalnym przemycie migrantów przez granicę białoruską i handlował narkotykami. Grozi mu kara 8 lat pozbawienia wolności. W miejscu zamieszkania 27-latka zabezpieczono ponad 2 kg mefedronu o wartości rynkowej 130 tysięcy złotych. Zebrany materiał wskazuje na to, że miał on być wprowadzony do obrotu. Z ustaleń śledczych wynika, że w ubiegłym roku mężczyzna organizował wbrew obowiązującym przepisom przerzuty innych osób z terytorium Polski do z terytorium Białorusi do Polski. W celu utrudnienia doprowadzenia do odpowiedzialności karnej mężczyzna regularnie zmieniał miejsce swojego pobytu. Decyzją sądu 27-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Emeryci nie będą mogli narzekać na nudę. Miasto organizuje Lubelskie Dni Seniora. To już 14. edycja wydarzenia mającego wyrwać osoby starsze z codziennej rutyny. Od 8 do 12 czerwca będą organizowane atrakcje w postaci licznych koncertów, warsztatów, wspólnych spacerów, a to tylko kilka spośród wielu elementów programu, które zapewnią integrację.
3: Staramy się w mieście zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców w wieku senioralnym. Cały program, który przygotowujemy dla seniorów, jest to program, który zawiera różnego rodzaju wydarzenia, przeróżne wydarzenia, ale takie wydarzenia, o które zabiegają seniorzy. Więc rozmaitość tych wszystkich wydarzeń, proszę Państwa, ponad 200 wydarzeń aktywizujących seniorów w ciągu jednego tygodnia.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta do spraw społecznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz należy pamiętać o obowiązujących wejściówkach, które są do odebrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 23. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie lublin.eu.
0: A jaki za to mamy harmonogram pogodowy na ten moment? No jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Odczuwalna temperatura to 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
4: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15, a to oznacza, że no, czas trochę podkręcić tempo dzisiejszego dnia razem z godzinami szczytu, albo może trochę zwolnić, jeśli się już kierujecie ku domowi. No i kapryśna pogoda za oknem nie może się jakoś dzisiaj zdecydować, ale niezależnie od tego, co się dzieje w pogodzie, przez najbliższe 3 godziny, to jest pewne, nie to co pogoda, będzie dla Was grać solidna dawka rocka. Także zapraszam do godziny 18, no i solidna dawka rocka też tak pogodowo trochę na naszej antenie. Skorpionsi z kawałkiem Rock You Like a Hurricane.

12 minut po godzinie 15, a na sam początek godzin szczytu troszkę nowości. Shinedown z kawałkiem Deep End z ich ostatniego albumu, który zadebiutował na półkach sklepowych 29 maja. Ale jeszcze kilka nowości w naszej audycji przed nami, to na spokojnie. Też troszkę wspominek z kalendarium muzycznego. A co teraz? Teraz troszkę robotyczne dźwięki. King Gizzard and the Lizard Wizard z kawałkiem Robot Stuff.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Dziś, ponieważ wakacje coraz bliżej, coś nie z polskiej kuchni. Wakacje rzeczywiście tuż. Zapewne grillowanie w ciepłe dni było już dla Was koronnym sportem. Tak więc dzisiaj o żadnych mięsiwach czy kiełbasach. Dzisiaj będzie po wegańsku. Choć równie smacznie. Inspiracją dla mnie była kuchnia wschodnia, dokładnie turecka. Tam często używa się zamienników mięsa pod postacią kaszy bulgur czy kuskus oraz soczewicy. I do tej rzadziej spotykanej w naszej kuchni, czyli czerwonej soczewicy, dziś się odniosę. Soczewica to bardzo stareńkie warzywo. Uważa się, że była ona częścią diety człowieka już w czasach neolitu. To jeden z wielu rodzajów soczewicy, ta właśnie czerwona, zwykle identyfikowany po kolorze. Wyróżnia się jeszcze soczewicę brązową, zieloną, żółtą i czarną. To generalnie rodzaj roślin strączkowych. Obecnie czerwona soczewica jest produkowana w Ameryce i w Kanadzie, a także we Francji i Afryce Północno-Zachodniej. Ale najbardziej znaczące ilości tej rośliny są produkowane w Etiopii, Turcji, Iranie, północnym Pakistanie i Chinach oraz południowej Australii i Indiach. Tak czy inaczej, liderem jest dzisiaj Kanada. Ponadto jedną z wielu zalet soczewicy czerwonej jest to, że gotuje się stosunkowo szybko. Stanowi źródło białka, choć to nie wypełni całkowicie białka zwierzęcego. To substytut i tylko w części. Również źródło błonnika oraz kompleksu witamin z grupy B, w tym witaminy B6, kwasu pantotenowego i tiaminy. Jest również bardzo dobrym źródłem żelaza. Zawiera także izoflawony, które wykazują silne właściwości przeciwutleniające i pomagają we wzmacnianiu odporności. Wśród roślin strączkowych posiada niską wartość kaloryczną, co nie jest bez znaczenia dla osób na diecie. To tyle dzisiaj o soczewicy, a o kaszy kuskus opowiem Wam innym razem. Zatem do roboty. Składniki. 1,5 szklanki czerwonej soczewicy, 1 szklanka kaszy kuskus, 3 szklanki wody, 150 g małych pieczarek, 1 duża cukrowa cebula, 150 g koncentratu pomidorowego, 3-4 łyżki masła klarowanego, 1 łyżka jasnego sosu sojowego, 1 łyżeczka kuminu, nie kminku, kuminu, 1 łyżeczka estragonu, 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżka papryki czerwonej słodkiej, 2 jajka, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki tartej bułki, sól do smaku. A jak to wykonać? Soczewicę ugotować, stale mieszając, w wodzie przez około 15 minut. Po odstawieniu z ognia dosypać kaszkę kuskus i dobrze wymieszać. Rozgrzać masło, obsmażyć oprószone solą i pokrojone w ćwiartki pieczarki, aż oparuje z nich woda. Wyjąć z patelni i na tym samym tłuszczu zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę. Do cebuli na koniec dodać koncentrat pomidorowy, utarty w moździerzu kumin i estragon, a także czerwoną paprykę, po czym chwilę wszystko podsmażyć mieszając i dodać soczewicę. Wszystko dobrze wymieszać w misce, dodać pieprz i sos sojowy oraz rozgnieciony czosnek. Ewentualnie dosolić do smaku. Pozostawić masę do ostygnięcia. Wbić 2 jajka, wyrobić wszystko na jednolitą masę. Formować dłonią zamoczoną w wodzie kulki średnicy 8-9 cm, tak mniej więcej, i spłaszczamy je delikatnie na desce. Delikatnie obtaczamy w bułce tartej i smażymy z obu stron na maśle klarowanym na złoty kolor przez kilkadziesiąt dosłownie sekund. Podajemy z warzywami, dressingiem z jogurtu z czosnkiem dla chętnych z dodatkiem mięty na ciepło lub zimno. W kuchni tureckiej często zamiast kaszy kuskus dodaje się często kaszę bulgur. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Na zegarach mamy 15:31, a więc czas wyjechać po raz pierwszy w naszej audycji na lubelskie drogi. My wyjeżdżamy, ale Wam może za to odradzam, bo poruszanie się po mieście teraz to istna katorga. Duże utrudnienia na krakowskim Przedmieściu i na Dolnej 3 Maja w kierunku Solidarności. Stoi też Lipowa, Sowińskiego, Poniatowskiego w obie strony, tak samo Głęboka. Wracamy też do tematu z wczoraj, czyli korek na Witosa pod wiaduktem na Hutniczej, no bo tam w obu kierunkach jest zwężenie pasa. Postoicie też niestety na Alei Unii Lubelskiej czy pod wiaduktem na Krochmalnej. No i przypominam wszystkim słuchaczom, że możecie do nas wysyłać Wasze informacje z dróg o korkach, o wypadkach, robotach drogowych. Wszystkim, co się nada, wszystkim ważnym, co się dzieje na drogach pod 515 515 982. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.

0: Grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Równe 20 minut do godziny 16. Niektórzy odliczają do końca pracy, inni odliczają do długiego weekendu, a fani Nicka Cave'a odliczają, moi drodzy, do openera, bo już za równy miesiąc, 2 lipca, zagra on właśnie w Gdyni wraz z zespołem The Bad Seeds. Co ciekawe, Nick Cave ma własnego bloga, nazywa się The Red Hand Files. Posiadanie bloga, myślę, że już troszeczkę przestarzałe jest i mało spotykane w tych czasach. Ja jednego bloga, jakiego znam, to Ania gotuje, no ale wracając do Cave'a, w tym blogu jeden z fanów zadał pytanie o jego codzienną rutynę. No i Cave troszkę wypaplał, że razem z muzykami z zespołu siedzą obecnie w studiu nagraniowym i bawią się materiałem, no i mają mglisty pomysł na stworzenie nowej płyty. No, by jednak mgliście i deszczowo nie było podczas jego koncertu na openerze, chociaż jak to mówiłam już nieraz, opener bez deszczu, no to nie opener.

Wróciliśmy do wyjątkowego albumu i utworu z tego albumu, który do dziś przypomina, dlaczego Queen pozostaje jedną z największych legend rocka, A Kind of Magic, bo o nim mowa obchodzi dzisiaj równą 40. rocznicę wydania. I również trasa promująca album, trasa Magic Tour, okazała się niestety ostatnią trasą koncertową dla Freddiego Mercurego, no ale mimo wszystko myślę, że jego głos i energia pozostają.

0: Godzina 16 na zegarach, więc lecimy z kolejną dawką wydarzeń.
1: Czy Lublin dalej będzie współpracować z Ukrainą? O tym za chwilę. Powiemy także o europejskim programie rozwijającym naukowców.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Marszałek województwa lubelskiego wypowiedział się w sprawie kontynuowania współpracy z Ukrainą. Debata w tej sprawie ma związek z nadaniem przez Wołodymira Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Aktualnie Jarosław Stawiarski nie zamierza podejmować oficjalnych kroków w stosunku do Ukrainy. Jak zaznaczył, w każdym miejscu, gdzie pojawia się flaga i kult Bandery, nie ma miejsca na współpracę. Ta bowiem powinna opierać się na prawdzie historycznej i przyznaniu się do błędów. Marszałek nadmienił, że ubolewa nad decyzją o nadaniu takiego imienia formacji dopuszczającej się rzezi i czystek etnicznych. Jednocześnie czeka na dalsze kroki Zełenskiego w tej sprawie. W sobotę na znak protestu z lubelskiego ratusza zdjęto flagę Ukrainy. Maria Skłodowska-Curie jest twarzą kolejnego projektu naukowego. Europejski program pomoże naukowcom rozwijać skrzydła. MSCA, czyli działania Marii Skłodowskiej-Curie, są częścią programu ramowego Horyzont Europa, to jest największego programu Unii Europejskiej finansującego badania i rozwój. Jego celem jest wspieranie naukowców na różnych etapach kariery poprzez oferowanie środków na prowadzenie badań oraz szkolenia w Europie i poza nią.
2: Obecnie jesteśmy na etapie konstruowania nowego programu i te akcje wspierają naukowców na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze i szkolenia prowadzone zarówno w Europie, jak i w krajach pozaeuropejskich. Także program umożliwia instytucjom biorącym w nim udział rozwój kadry naukowej poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych.
1: Mówi dr Olga Piszczyńska-Mokijewska z punktu kontaktowego do spraw programu MSCA Polska Wschodnia. Od lipca 2025 roku punkt kontaktowy NAWA MSCA jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Politechnikę Białostocką. Zajmie się on prowadzeniem usług konsultacyjno-doradczych dla instytucji i naukowców z Polski Wschodniej wnioskujących o finansowanie projektów, szkoleń i warsztatów, a także upowszechnianie wiedzy na temat działań Marii Skłodowskiej-Curie.
2: 11 czerwca 2026 roku jako punkt kontaktowy do spraw Marii Skłodowskiej-Curie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar z zakresu otwartej nauki w projektach MSCA w kontekście polityki i rekomendacji Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony przez wybitną ekspertkę dr Katarzynę Świer, która jest dyrektorką Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego oraz pełnomocniczką do spraw otwartego dostępu do publikacji naukowych.
1: Dodaje dr Olga Piszczyńska-Mokijewska. Podczas najbliższego szkolenia poruszone zostaną tematy takie jak nowy standard badań naukowych, otwarta nauka w praktyce czy wymogi otwartej nauki w Horyzoncie Europa i MSCA. Zapisy na wydarzenie potrwają do 9 czerwca do godziny 15. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Fabryka Widmo pracowała na pełnych obrotach, ale jeszcze bardziej obrotni okazali się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Gang tytoniowy rozbito pod Poznaniem. Skoordynowane działania CBŚP i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej z drugiej połowy maja 2026 roku wymierzone były w tytoniowe podziemie. Funkcjonariusze rozbili grupę przestępczą, która produkowała komponenty do nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Z ustaleń służb wynikało, że na terenie byłego zakładu produkcji artykułów spożywczych w powiecie poznańskim może funkcjonować nielegalna hala produkcyjna. Wskazuje Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
3: Służby weszły na teren wytypowanego zakładu, gdzie ujawniły w pełni funkcjonującą linię poligraficzną, służącą do produkcji m.in. owijek filtrów i specjalistycznej bibułki papierosowej, wykorzystywanych przy wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Na miejscu zabezpieczono specjalistyczne maszyny drukarskie oraz urządzenia przeznaczone do cięcia, przewijania i obróbki materiałów poligraficznych.
1: Dzienna wydajność zabezpieczonej linii technologicznej pozwala na produkcję materiałów do wytworzenia około 25 milionów papierosów. W wyniku działań zatrzymano 5 osób, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze okręgowej w Poznaniu. Odpowiedzą one m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenie praw własności przemysłowej.
0: No my za to znowu zaglądamy do pogody. Co tam, że w tej pogodzie? No na niebie pochmurno, dalej z przelotnymi opadami deszczu, chociaż gdzieniegdzie trochę się Trochę jest więcej przyjaśnień. Odczuwalna temperatura to 19 stopni Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 10. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, a biometr jest umiarkowany.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
12: Akademickie Radio Centrum.
13: Najwięcej roka w mieście.
0: Jak pewnie słyszeliście, tu Akademickie Radio Centrum, 6 minut po godzinie 16. Można chyba powiedzieć, że już z górki. Z górki dla Was, mam nadzieję. Przed nami jeszcze za to 2 godziny oczywiście najlepszego grania. Emilia Bukowska przy mikrofonie, witam się z Wami ponownie. No i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do muzyki. Dire Straits, Walk of Life. Taki przyjemniaczek na sam początek.

16.16 na zegarach, za nami Tool. No i jak już jesteśmy przy tak świetnym zespole, to może warto porozmawiać o waszych jakże świetnych planach na nadchodzący długi weekend. Do wyboru dużo atrakcji, chociażby Noc Kultury, ale może za to gdzieś wyjeżdżacie, może siedzicie w domu. Warto się pochwalić swoimi planami pod 515-515-982. Przyjmuję dzisiaj każde SMS-y, albo też możecie napisać na przykład, jaka jest wasza sprawdzona recepta na idealny długi weekend. No może już trochę daleko, przy wtorku tak odchodzę do przyszłego czwartku, no ale marzyć każdy może.

Niektóre rzeczy pozostają niezmienne w naszym radiu i na naszej antenie, jak też chociażby to, że musimy sprawdzić dzisiejszą kartkę z kalendarza, jakie tam nam zapadają na dzisiaj nietypowe święta. No chociażby Dzień Macochy, ale też Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych oraz, co takie najciekawsze, Dzień Bez Krawata. No i co się okazuje, że to nie jest takie po prostu zdjęcie sobie krawata, że ktoś sobie wymyślił, to jest symboliczne zdejmowanie krawata jako manifest ewolucji polskiej kultury organizacyjnej, moi drodzy, od sztywnych standardów lat 90. do elastycznych rozwiązań XXI wieku. Skomplikowane? No to tak w skrócie, dzisiaj elegancja ma po prostu wolne.

0: 16:31, więc wyjeżdżamy ponownie na drogi. No i drodzy słuchacze, nie jeden, nie dwa, a trzy aż wypadki aktualnie w Lublinie. Pierwszy na skrzyżowaniu Głębokiej z Aleją Kraśnicką, drugi na Lipowej w okolicy Ofiar Katynia, a trzeci na Placu Bychawskim przy ulicy Lubelskiego Lipca 80. Możecie nas informować, jak tam wygląda sytuacja, co to za wypadki, co to za zdarzenia i czy da się przejechać. Poza tym też korkuje się Witosa, jadąc od Młyna Krauzego w stronę Świdnika. Korek też niestety na Andersa, na Grafa, Tysiąclecia przy zamku. Stoi też do tego Głęboka w obu kierunkach niestety nadal. No i nadal też jest zator na Jana Pawła i Krochmalnej. No i przypominam o naszym numerze SMS-owym 515-515-982. Tam możecie nas powiadamiać o wszystkich wypadkach czy korkach, które widzicie. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
4: Reklama.
6: Centrum.
7: Najwięcej lokal w mieście!

17 minut do godziny 17. Jak jeszcze jesteśmy świeżo po sprawdzeniu lubelskich dróg, no to tematem też się podpasuje. Rzezimieszków na naszych drogach nie brakuje. Wczoraj za to na MOPie przy ekspresówce w Markuszowie policja zatrzymała kierującego Toyotę pana. No i kazali mu standardowo dmuchnąć, jak to przy każdej kontroli. I wyszło, że 41-latek wydmuchał 0,4 promila alkoholu. No to oczywiście facet wiedział już, że ma przerąbane.

Pozostało już nam tylko 10 minut do godziny 17, no i do naszej ostatniej części godzin szczytu. A ja wam przypominam, drodzy słuchacze, że pytam was w dzisiejszej audycji o wasze plany na nadchodzący długi weekend. Może jakieś rady, może jakieś przepisy, albo może przepis na jakieś takie udane, dłuższe, wolne. Co robicie? Piszcie pod 515 515 982. No a już za moment słyszymy się w wydarzeniach.

0: godzina 17, więc to znaczy, że czas na kolejną dawkę wydarzeń.
1: Ulica w centrum będzie wyłączona z ruchu, o tym za chwilę.
2: Powiemy także o studenckiej elicie regionu oraz o tym, jak zadbać o zdrowie wśród dzieci.
0: Wydarzenie przedstawią Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: Kierowcy, szukajcie objazdów. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat.
2: Od najbliższego piątku wraca wakacyjny model weekendowej organizacji ruchu na ulicy Królewskiej. Samochody nie będą mogły przejechać odcinkiem od ulicy Bajkowskiego do ulicy Podwale. Warto dodać, że pojazdy wyjeżdżające z ulicy Bajkowskiego skierują się w lewo w ulicę Lubartowską, zaś dojazd do posesji ma być możliwy od ulicy Wyszyńskiego.
1: Z kolei dobra wiadomość dla użytkowników transportu publicznego jest taka, że zamkniętą ulicą przejedzie komunikacja miejska. Ograniczenia będą obowiązywać do 30 sierpnia, co tydzień od godziny 18 w piątek do końca niedzieli.
2: Najlepsi studenci w regionie zostali wyróżnieni. Samorząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia na rok akademicki 2025-2026.
1: W 22. edycji konkursu studenckie stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego odebrały 222 osoby. Przed weryfikacją do rozpatrzenia było blisko 600 wniosków.
3: Mamy bardzo zdolną młodzież, tę krajową i tę zagraniczną. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej młodych ludzi sięga po to wyższe wykształcenie i mamy dobrą kadrę, świetną. No, tak jak powiedziałem, zdolną młodzież. No i te dzisiaj 222 osoby, które odbiorą stypendia, są tego dowodem, że warto uczyć się, warto dostawać stypendia, bo poprzez rozwój osobowościowy i naukowy tych młodych ludzi zyska przede wszystkim Polska w niedalekiej przyszłości.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Oprócz wybitnych wyników w nauce, wyróżnieni studenci musieli wykazać się dodatkowymi osiągnięciami, takimi jak publikacje naukowe czy udział w konferencjach. Tegoroczni stypendyści kształcą się na 14 uczelniach w Polsce oraz jednej uczelni ze Szkocji.
4: Takim, myślę, podstawowym warunkiem jest dobra średnia, ponieważ trzeba mieć ją przynajmniej na poziomie 4,5. A kolejnym takim warunkiem, który w ogóle umożliwia staranie się o to stypendium, jest otrzymanie stypendium rektora. Więc jeżeli te rzeczy już mamy za sobą i je zdobyliśmy, pozostaje nam kwestia osiągnięć dodatkowych, za które mamy przyznawane punkty. Emocje są bardzo duże, przede wszystkim szczęście, radość, bo to jednak jest w pewien sposób uhonorowanie pracy, jaką się przez cały poprzedni rok podejmowało. I ogólnie radość, tak, że się tu jest, że ma się możliwość dostania takiej nagrody.
2: Mówi Natalia Krawczyk, stypendystka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Od 2008 roku przyznano ponad 4000 stypendiów na kwotę blisko 10 milionów złotych.
2: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zdrowa szkoła zaczyna się od zdrowego talerza. O żywieniu dzieci i młodzieży rozmawiano dziś w Urban Labie w Lublinie.
1: Spotkanie rozpoczęło się od briefingu prasowego poświęconego zmianom wprowadzonym przez rozporządzenie ministra zdrowia oraz zasadom żywienia zbiorowego w szkołach. Następnie uczestnicy rozmawiali o nowych przepisach i wyzwaniach związanych z ich wdrażaniem w placówkach oświatowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół, samorządu oraz eksperci zajmujący się tą tematyką.
5: Od 1 września tego roku każde dziecko w publicznej szkole podstawowej i w przedszkolu będzie mieć dostęp do roślinnych posiłków, czy to ze względów etycznych, czy to zdrowotnych, czy światowych. Poglądowych, czy jakichkolwiek innych. To jest przełom, o który walczyłyśmy właśnie z organizacjami pozarządowymi w ramach Koalicji Future Food for Climate oraz Federacji Bezpieczna Żywność oraz siecią radnych.
1: Mówi Morgan Janowicz z Green Ref Institute.
2: Po części dyskusyjnej odbyły się zielone warsztaty kulinarne, podczas których zaprezentowano przepisy na pełnowartościowe posiłki roślinne. Wydarzenie zorganizowano w ramach programu Roślinna Szkoła realizowanego przez Green Ref Institute. Inicjatywa promuje zdrowie i zrównoważone odżywianie oraz wspiera szkoły w kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.
0: Mamy za to po raz już przedostatni. Zaglądamy do pogody. Widzę, że trochę słońca mamy w mieście. Odczuwalna temperatura to 18 stopni Celsjusza, ciśnienie to nadal 1013 hektopaskali i biometr nadal jest umiarkowany.
6: Reklama.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
7: I jaka?
6: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17. Moi drodzy, spędzamy już ostatnią godzinę godzin szczytu razem. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie. No a w głośnikach, jakże przyjemnie, Queens of the Stone Age.

Kolejna nowość w naszej audycji: Tom Morello i Serge Tankian z kawałkiem Adjourned. No i sam Tom Morello organizuje swój, tak w ogóle, pierwszy autorski festiwal muzyczny. Nazywa on się Power to the People. Odbędzie się 3 października, no niestety w Stanach, ale co ważne, ma on łączyć muzykę z aktywizmem społecznym. Mają być tam promowane idee wolności, sprawiedliwości, pokoju i solidarności. Więc no nie jakoś samo granie, ale też i z ważnym przekazem. Także jak to mówi klasyk polskiego YouTube'a, dobry przekaz leci, a my lecimy za to do Panamy razem z grupą Van Halen.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię. Sztandary, łapacze, kolby załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać ciebie już.

Hunter z kawałkiem Niewolność na 982 FM. No i teraz temat dla wszystkich, którzy są niewolnikami trochę systemu kaucyjnego. Ja przychodzę do Was z malutką przestrogą, że dorabiający na butelkach muszą teraz uważać. No bo jak się okazuje, osoby regularnie oddające bardzo duże ilości butelek i puszek do kaucjomatów mogą wzbudzić zainteresowanie fiskusa. No ale głównie chodzi o sytuację, gdy ktoś nie zwraca własnych opakowań, lecz masowo je zbiera, no i osiąga z tego stały dochód. W takim przypadku właśnie Urząd Skarbowy może uznać, no, że jest to forma działalności zarobkowej wymagająca niestety rozliczenia podatkowego. No rozliczać się za oddane butelki, tego jeszcze nie grali. Także właśnie zbierających butelki można od dziś nazwać troszkę, myślę, że przedsiębiorcami. Jak widać, ta łatka trochę się zmienia na naszych oczach. Już teraz panowie spod sklepu, którzy mówią do nas per kierowniku, aby pożyczyć złotówkę, no to teraz chyba my do nich będziemy się zwracać per kierowniku.

0: 17.32 na zegarach, więc już po raz ostatni sprawdzamy, co wyrabia się na lubelskich ulicach. Kolejny wypadek w mieście, tym razem na Witosa, na pasie w stronę Świdnika, przed galerią Felicity. Tam może się aktualnie korkować. Również warte uwagi jest to, że na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej z ulicą Zana i z ulicą Wojciechowską nie działają światła, no bo osobówka, mówiąc potocznie, skosiła sygnalizator. No a więc wszyscy jadący Aleją Kraśnicką, może warto wybrać jakiś objazd, ale też i na pewno uważajcie w tamtej okolicy. Ja życzę wszystkim szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Promocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 18 minut do godziny 18, no więc zaczynamy imprezę FM. Najbliższe wydarzenie na sam początek w Akademii Sztuki Nowoczesnej przy Alejach Racowickich. Już w ten piątek wieczorem zagra tam post-rockowy zespół Horyzont Beyond Even the Horizon. Cytując słowa organizatora, bądźcie pierwszymi, którzy zajrzą, co się dzieje w miejscu, w którym czas i przestrzeń zmieniają się nie do poznania. No a sam zespół tak w ogóle jest z Poznania, więc no taki żarcik. Zagra też grupa Etrinit z Warszawy, którzy grają post-metal. A ten tydzień możecie zakończyć na wydarzeniu Punkowa Niedziela w klubie muzycznym Kosmos, gdzie rozbrzmi muzyka garażowa. Zagrają aż trzy zespoły. Pierwszy DHK, którzy przyjeżdżają do nas aż z Peru. Drugi zespół Sierżant Agropol, którzy są z Lublina. I zespół Na Krawędzi z Zofiówki. Także taka propozycja na noc kultury w klimatach muzycznych. I ostatnia propozycja w naszym zestawieniu to koncert grupy Breaking Benjamin, którzy zagrają po raz pierwszy w Polsce. Usłyszeć ich będzie można na żywo 23 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie. Bilety są dostępne na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 6 minut nam pozostało do godziny 18, co oznacza, że kończymy godzinę szczytu, ale jeszcze na koniec tylko przedstawię Wam szybciutko rozkład jazdy na dzisiejszy dzień. Za moment wydarzenia i informacje sportowe, później o godzinie 19 kulturologii Agnieszki Józwik, jeśli chcecie troszeczkę posłuchać o wydarzeniach w mieście. O godzinie 20 coś dla fanów garażowego grania, czyli sygnał z garażu Jakuba Gryza i 30 wydanie audycji. No a o 21 nie ma letko Maćka Brewczuka. Zachęcam do słuchania wszystkich tych audycji, a przy mikrofonie z Wami była Emilia Bukowska. Słyszymy się już jutro w Głowie do Góry.

0: Rajd po S17 zakończony przez policjantów drogówki. O tym za chwilę.
1: Powiemy także o konkursie dla młodych artystów oraz zbliżającym się Jarmarku Opolskim.
0: Wybiła godzina 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna
1: i Paulina Czeryna. Chciał być jak Verstappen, a został drogowym piratem. Czy to jeszcze ekspresówka, czy już tor Formuły 1?
0: Funkcjonariusze policji z komendy w Puławach zakończyli rajd 45-latka na drodze S17. Mężczyzna poruszał się samochodem marki Mercedes z prędkością 110 km na godzinę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Sielce na trasie z Warszawy do Lublina.
1: Podczas rozmowy z funkcjonariuszami kierowca tłumaczył złamanie przepisów pośpiechem spowodowanym powrotem z lotniska. Mundurowych nie przekonała jednak taka wersja zdarzeń i nałożyli na mieszkańca Lublina mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a także 15 punktów karnych.
0: Dzieci popisały się umiejętnościami artystycznymi. Powstało ponad 385 prac.
1: Dzisiaj odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem Lublin pełen kultury. Jest to już 11. edycja wydarzenia, organizowana co roku z okazji Dnia Dziecka. Zadaniem było narysowanie Lublina jako miejsca pełnego wydarzeń i miejsc kulturalnych. O przygotowaniach najmłodszych mówi Ewelina Markowicz ze Szkoły Podstawowej nr 52 imienia Marii Konopnickiej.
2: Dużo dzieci chciało namalować głównie zamek w Lublinie, no ale po dłuższych rozmowach z dziećmi i takim nakierowaniu ich, co jeszcze w Lublinie widziały, gdzie były, po rozmowach z rodzicami, wpadły na naprawdę świetne pomysły. Jedna z dziewczynek namalowała Stare Miasto i balony zawieszone na Starym Mieście. Oprócz tego było jeszcze Zalew Zembożycki.
0: Nagrody były rozdzielone pomiędzy trzy grupy wiekowe w przedziale od 3 do 7 lat. W każdej grupie przyznano po 6 wyróżnień, po 3 drugie miejsca oraz po jednym pierwszym miejscu. Zwycięskie prace można zobaczyć w Galerii Ratusz między 2 a 15 czerwca.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miks folku, jazzu, elektroniki oraz brzmień alternatywnych zdominuje tegoroczny Jarmark Opolski w Opolu Lubelskim. Poznaliśmy 11 finalistów ogólnopolskiego koncertu Etnopogłos 2026.
0: Wytypowani artyści już 13 czerwca powalczą na żywo o nagrody finansowe o łącznej puli 15 tysięcy złotych. Przegląd konkursowy rozpocznie się o godzinie 10 na małej scenie w Parku Miejskim i potrwa do godziny 16.30. W tym szczęśliwym gronie znaleźli się wykonawcy z całego kraju. Grandmother Jazz, Marta Bejma, kolektyw FAM, Widana, Lubow oraz grupa Wandroj. Muzyczne prezentacje dopełnią projekty takie jak Traszno, Jarzmo, Folkrose, Memento Mori Dance Club oraz rodzinna kapela Barankiewiczów z Lubelszczyzny.
1: Najlepsze projekty wyłoni czteroosobowe jury, któremu przewodniczy znany muzyk i akordeonista Ireneusz Bochenko. Zwycięska trójka otrzyma unikalną szansę zaprezentowania się u szerszej publiczności na dużej scenie o godzinie 18.45, zaraz po ogłoszeniu wyników.
0: Całe wydarzenie jest częścią dwudniowego Jarmarku Opolskiego, który potrwa do 14 czerwca, łącząc muzykę, naturę oraz regionalne kulinaria. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o artystach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej jarmarkopolski.pl.
1: Jeśli mieszkasz w bloku pozbawionym windy, to te zawody są dla Ciebie. Lubelska uczelnia wychodzi ze sportową inicjatywą.
0: Ruszyły zapisy na drugą edycję wydarzenia o nazwie Idź Go. Inicjatywa organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski zakłada bieg na 10. piętro wieżowca Kul i zbiegnięcie z powrotem na parter.
1: Impreza odbędzie się 9 czerwca w Kolegium Jana Pawła II przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie, zaś zgłoszenia można składać do 8 czerwca. Dla uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale oraz upominki.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

0: Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski kobiet niebawem rozpocznie zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Polki przez cały etap interkontynentalny rywalizować będą w Azji. Najpierw turniej w chińskim Nankon. Jutro o 5:30 rano czasu polskiego zagrają z kadrą Belgii. W czwartek zmierzą się z czeskimi siatkarkami, a w piątek czeka je starcie z reprezentacją Serbii. Siatkarska kadra mężczyzn pierwszy mecz w ramach Ligi Narodów rozegra dopiero 10 czerwca. Przechodzimy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin kontynuuje transferową ofensywę. Do zespołu lubelskich szczypiornistek dołączy reprezentantka Polski Oliwia Domagalska. To rozgrywająca uznawana za jedną z największych nadziei polskiego handbalu, a miniony sezon spędziła w Krasoń MKS Piotrkowi, czyli trzeciego zespołu Orlen Superligi Kobiet. W przyszłym sezonie ma pomóc lublinjankom w walce o tytuł.
1: Zawodniczka wyszkolona wszechstronnie pod względem technicznym, obdarzona dobrym rzutem, dobrą grą z zespołem. Myślę, że dużo widzi i umie zagrać ze skrzydłem, umie zagrać z obrotowym. Także myślę, że też przyszłość polskiej piłki ręcznej i mam nadzieję, że pokaże to w przyszłym sezonie u nas w Lublinie. To jest zawodniczka leworęczna, która gra na prawym rozegraniu i mam nadzieję, trzymam za nią kciuki, żeby gdzieś tam w tej reprezentacji stanowiła coraz więcej.
0: Mówi trener zespołu z Lublina Paweł Tetelewski. Oliwia Domagalska jest czwartym potwierdzonym wzmocnieniem PGE MKS-u Elwold Lublin. Wcześniej klub poinformował o pozyskaniu Emilii Kowalik, Sary Paulsen i Jennifer Lopez. Na koniec koszykówka. W Lublinie trwają przygotowania do 5. Mistrzostw Świata Głuchych U21 w koszykówce kobiet i mężczyzn. Areną zmagań niesłyszących koszykarzy będzie lubelska Hala Mosir. Ceremonia otwarcia o godzinie 18 w piątek, czyli tuż po meczu kobiet Polska-Kenia, który rozpocznie się o godzinie 15:30. Pierwszy mecz reprezentacji Polski mężczyzn tego samego dnia o godzinie 19:30. Biało-czerwoni zmierzą się z kadrą Argentyny. Wstęp jest bezpłatny.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

3 minuty po godzinie 19 zaczynamy Kulturologię. Dzisiaj w programie o paramilitarnym szlaku lubelskich bunkrów opowie przewodnik inspiracji Adam Podkowa. Radiowe studio odwiedzą Magdalena Krasuska z Fundacji Heuresis i profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza. I będziemy rozmawiać o 5. edycji festiwalu Lubelska Scena Poetycka, a także o nagrodzie Reflektor 2026. A skoro o poezji i pisaniu, będzie także rozmowa o kaligrafii z Andrzejem Sternikiem. I to będzie rozmowa z 2024 roku. Za sterami Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: A w Radiu Centrum już gość Adam Podkowa, czyli przewodnik inspiracji. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór, witam panią redaktor, naszych wszystkich dzisiejszych słuchaczy, a przede wszystkim i szczególnie fanów militariów i miłośników historii. Nie mówię wojny, gdyż jak mawiał klasyk, wojna nie czyni nikogo wielkim.
1: Będziemy rozmawiać, to jest taki wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać, czyli o paramilitarnym szlaku lubelskich bunkrów. I tak sobie sprawdziłam historycznie, 2017 rok był dla pana takim ważnym rokiem, jeśli chodzi o ten szlak.
2: To była pierwsza zapowiedź w programie telewizyjnym, gdzie zaproponowałem z okazji 700-lecia miasta Lublin utworzenia takiego szlaku lubelskich bunkrów. Nie było żadnego odzewu znikąd, czyli byłem tym teologicznym głosem wołającego na puszczy. Jak skończyłem kurs przewodnicki, stałem się przewodnikiem inspiracji. Natychmiast do tego wróciłem i zaproponowałem właśnie taki szlak. Spotkało się to z akceptacją, zrozumieniem i został on umieszczony na stronie chyba w ogóle jako drugi. Na stronie programu miejskiego Przewodnik Inspiracji i jest tam cały czas i dalej aż do chwili obecnej.
1: A jakie były powody tego, że ten szlak powstał i dlaczego właśnie o nim pan pomyślał?
2: Na pewno jedną z takich mocnych przesłanek to była chęć obserwacji, czyli chęć zachowania tego, co już jest, co ma niezwykłą wartość historyczną, ponieważ kubatura bezpieczeństwa, budowle ochronne, budowle paramilitarne są to specyficzne budowle, które z reguły w żaden sposób nie tracą swojej historii ani swojej integralności. Albo są, albo ich nie ma, albo się je zostawia, albo je się wyburza. Nie można ich w żaden sposób zmienić, ponieważ są na to po prostu zbyt mocne.
1: Ja podejrzewam, że te 9 lat było dla pana o tyle ważne, że ten szlak też się zmieniał i rozbudowywał.
2: Były porażki i ogromne zawody, ponieważ kilka artefaktów zostało usuniętych, wyburzonych, natomiast dużo więcej udało się odkryć i ochronić, także ogólnie bilans, saldo jest tutaj na plus.
1: A jak w ogóle ten szlak się zmieniał? Jaki był na początku? Jak pan go pamięta?
2: Właściwie 2-3 lata to były rozmowy z mieszkańcami. To było niekończące się pasmo, taki łańcuch, reakcja łańcuchowa ciągłych odkryć, czyli heures. Natomiast w którymś momencie już dojrzałem do tego i okrzepłem, że można oprowadzać ludzi po konkretnej trasie. Już miałem taką wiedzę, bym powiedział, de minimis, którą mogłem zastosować. No i późniejsze dalsze odkrycia jakby następowały po sobie, gdzie zacząłem od jednego spaceru, 2, może 3 godziny. To mogło być jakieś 10-20 artefaktów. W tym momencie jest to 5 osobnych spacerów i tych takich stałych punktów, nad którymi można się zatrzymać, pochylić, opowiedzieć historię, jest około 50.
1: A jeśli chodzi o długość takich spacerów, jak to wygląda?
2: 2-3 godziny około, tak dzielę po prostu, bo tak zgodnie z rzemiosłem przewodnickim tak być powinno. To oczywiście zależy od mobilności grupy, od czasu, także od ilości uczestników.
1: Ale też porozmawiajmy o samym szlaku. Myślę, że Lublin jest ewenementem, bo te bunkry były budowane w samym mieście.
2: Tak, to nie są takie schrony bojowe, jak na przykład w Normandii, w Pont-d'Yoc, na plażach Normandii, gdzie to były olbrzymie schrony bojowe, budowle wyposażone w gniazda karabinów maszynowych czy wysokokalibrowych, potężnych dział armat. Tylko są to po prostu prewencyjno-ochronne, obserwacyjne budowle, które w znacznej mierze miały albo występowały jako budowle ochronne, zabezpieczenia techniczne najważniejszych arterii miasta, infrastruktury krytycznej bądź istotnych dla okupanta miejsc, czy chociażby infrastruktury kolejowej, i miały one przede wszystkim zabezpieczyć teren, miejsce, ale również dać względne bezpieczeństwo tym, którzy tam pracowali.
1: To, co jest, myślę, ciekawe, to na przykład gdybyśmy zapytali kogoś, co łączy ciągnący się przez tereny okupowanej Francji gigantyczny wał atlantycki i bunkry właśnie w Lublinie, to jest jedna osoba, Fritz Todt.
2: Jedna osoba tajemnicza, bardzo ciekawa, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Jego organizacja właśnie TODA, w skrócie OT, była ciekawą organizacją, dlatego że później przejął to usynowiony architekt Hitlera, Albert Speer. Oni budowali nie tylko stricte infrastrukturę wojskową, ale również cywilną, czyli na przykład mosty, drogi. Mieli też swoje własne obozy robotników przymusowych i tu faktycznie w Lublinie dosyć mocno działali.
1: A w trakcie samej wędrówki opowiada pan między innymi o walkach o Lublin we wrześniu 1939, ale też o lipcu 1944 roku, bo to jest również związane z samym szlakiem.
2: Tutaj jakby ruch oporu, organizacje podziemne, no, z wiadomych względów podobały sobie kolej, gdzie szły transporty wojskowe, należało pisać meldunki i to obserwować, czy też infrastrukturę krytyczną, którą należało odbić i opanować. Tak też się stało w roku 1944, gdzie chociażby kolejarze zastrajkowali i ostatni transport ewakuacyjny z KL Lublin-Majdanek musiał iść co najmniej do Kraśnika na piechotę, co znowuż umożliwiało ucieczki różnego rodzaju, czy też jakieś akcje właśnie partyzanckie. Także tutaj można powiedzieć, pokrywa się to historycznie, ale o czym już mówiłem w jednej z audycji, okazuje się, że mój świętej pamięci stryj Zdzisław Podkowa, który był dowódcą jednego z oddziałów ZWZ-AK w ramach grup przysposobienia wojskowego właśnie z bronią, patrolował dokładnie ten teren, po którym ja oprowadzam i który odkrywałem. No, czułem zawsze, że to jest jakaś rzecz bliska, znajoma. Nagle się okazało, wytłumaczenie, że to wcale nie jest takie, że tak powiem, przypadkowe.
1: A z samymi bunkrami, samym tym szlakiem zainteresował się jeden z dziennikarzy litewskich. To też chyba ciekawa historia.
2: Oj, to było bardzo ciekawe, spontaniczne spotkanie.
1: Jak do tego doszło, że te wieści właśnie o tym pańskim oprowadzaniu i o tych bunkrach trafiły właśnie do Gerimantasa Statinisa?
2: Redaktor Gerimantas Statinis, litewski redaktor, gdzieś mnie po prostu wyszukał. Już po mailu zorientowałem się, że bardzo mu zależy. Okazało się, że to jest człowiek, kto obserwuje jego profil, to wie, że to jest po prostu turysta nieobliczalny. On praktycznie podróżuje po całym świecie, ale też upodobał sobie właśnie infrastrukturę krytyczną, budowle ochronne, schrony, ukrycia do doraźnego przygotowania właśnie, czy po niemieckie bunkry. Spotkaliśmy się w Lublinie i przyznam się, że ja pierwszy raz zrozumiałem, co mówią do mnie turyści, bo sam się przeniosłem dokładnie w ten okres 39-44. Sam odleciałem, można powiedzieć. No, było to niezwykłe spotkanie, ale tak jak na Krzyżakach postawiłem warunek, czyli taki rycerski sąd, jak to Maćko z Bogdańca mówił, że absolutnie żadnego oprowadzania ani kontaktu nie będzie, jeśli on jako redaktor tego nie opisze, nie pokaże piękna Lublina. Oczywiście w bardzo piękny, wdzięczny sposób słowa dotrzymał i napisał niezwykle przepiękny artykuł właśnie o Lublinie.
1: A później też miał pan jakieś głosy, na przykład z litewskiej strony?
2: Nie, później nie. Natomiast jeszcze tu trzeba powiedzieć o mieście Lublin, które również zrewanżowało się Gerimantasowi i również wspomniało w swoich mass mediach o tym jego pięknym artykule.
1: Ja jeszcze chciałabym powiedzieć o jakichś przykładach też w ramach tego oprowadzania. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o ulicy Włościańskiej i o tych dwóch zachowanych bunkrach.
2: Muszę powiedzieć z przykrością, że wszędzie, gdzie są tego typu miejsca, maksymalna ilość tych bunkrów, z reguły po niemieckich, to jest 30%. Z reguły ich było dużo więcej i wynika z tego nie tylko z informacji od ludzi, ale z różnych ustaleń, że w Lublinie tych poniemieckich bunkrów, tych jednokomorowych, jednoosobowych, nazywamy to Splitterschutzstelle, czyli ołówkowe, bądź Luftschutzstelle, czyli przeciwodłamkowe, ich była ogromna ilość. i tak stopniowo po prostu zostały z różnych względów, w różnych okresach, z reguły to były głębsze inwestycje, remonty po prostu były z krajobrazu miejskiego eliminowane, stąd ja również właśnie ten szlak stworzyłem z myślą właśnie o prewencji, o zachowaniu, o opowiedzeniu historii, żeby tego dorobku, tych niezwykłych zabytków po prostu nie stracić.
1: A jak powinniśmy w tym momencie podchodzić do tego typu bunkrów? Czy uważa pan, zapewne tak, że trzeba je zachować i też powinny być w jakiś sposób wpisane na listę ochronną?
2: One w większości są wpisane na listę bądź w rejestr zabytków. W tym momencie z mojej inicjatywy to już myślę, że będzie co najmniej 7. No tak jak powiedziałem, dla mnie są to zabytki par excellence, czyli po prostu tak jak zostały postawione w tych samych miejscach, tak stoją. No, jedyny minus jest taki, że nie mówią i nie mają kamery, bo byśmy naprawdę dużo rzeczy mogli się dowiedzieć, chociażby o II wojnie światowej.
1: A między innymi o tym. To jest niezwykłe, że możemy się dowiedzieć, że na przykład za najbliższym rogiem budynku czy ulicy jest jakiś budynek typu bunkier, typu budynek powojenny, nazwijmy to tak. Czyli możemy spojrzeć oczyma II wojny światowej na ten teren. I to jest między innymi też podstawowa zaleta tego pańskiego spaceru.
2: Miałem takie nawet sytuacje, że gdzieś pani z balkonu krzyczała i mówiła, że jak bardzo się cieszy, bo mieszkając tu praktycznie od dziecka kompletnie nie miała pojęcia, że to są poniemieckie bunkry, albo też są też tacy, którzy bardzo mocno łamią sobie głowę, co to takiego może być, dlaczego to stoi, dlaczego jest w takim miejscu. No tutaj potrzeba deskrypcji, potrzeba po prostu wyjaśnienia tego, skąd się to wzięło i co to tak naprawdę jest. W tym momencie, widząc tą wartość historyczną, no ludzie zaczynają patrzeć na to nieco innym wzrokiem, pod kątem wartości i, że tak powiem, zaczyna im coś świtać w głowie, zaczynają tą rzeczywistość już po prostu pojmować i ją prawidłowo czytać.
1: I trochę nam się też rozszerzają horyzonty. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Przewodnik Inspiracji Adam Podkowa był moim gościem, a rozmawialiśmy o paramilitarnym szlaku lubelskich bunkrów.
2: Bardzo dziękuję.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: W Radiu Centrum już goście. Magdalena Krasuska z Fundacji Heurezis. Dobry wieczór, witaj.
2: Dobry wieczór.
1: I profesor Andrzej Aleksander Wójtowicz. Dlaczego mówię Andrzej? Kierownik Muzeum Józefa Czechowicza. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Może na drugi Andrzej?
3: Nie. Wolałbym Józef.
1: Byłoby bliżej. Będziemy rozmawiali o 5. edycji festiwalu Lubelska Scena Poetycka, a także o nagrodzie Reflektor 2026. To już 5. edycja. Będzie jubileuszowo?
2: Taki właśnie pierwszy mały jubileusz i tak oczywiście nasuwa się pytanie, kiedy to zleciało, jakim sposobem to już jest 5. edycja, ale rzeczywiście piąty raz na patio Muzeum Józefa Czechowicza, więc pod tym względem nic się nie zmienia, chociaż w samym przebiegu festiwalu, programie, wydarzeniach zmieniało się dużo i teraz też trochę starych rzeczy, ale sporo nowości i sporo niespodzianek, ale będziemy też trochę świętować, tak? Tak wprost, to znaczy będzie impreza urodzinowa.
1: Ale jak tak sobie przypominasz, jak zaczynaliście z tym festiwalem, co się zmieniało, co najbardziej przykuło twoją uwagę w ciągu tych lat festiwalu? Jest coś takiego? Nie wiem, społeczność się poszerzała.
2: To na pewno. Poszerzała się społeczność, coraz więcej osób nas poznawało i miało ochotę uczestniczyć w tych wydarzeniach. Coraz bardziej też środowisko ogólnopolskie, poetyckie zauważało, więc oczywiście kiedy pisałyśmy do poetów, poetek przy pierwszej edycji, no to ta nazwa nie była im znana, a z każdym rokiem już to wyglądało inaczej. Ale myślę, że też sporo zmieniło się w naszej takiej swobodzie do kreowania wydarzeń, że coraz bardziej, wydaje mi się, szalone i odjechane pomysły się pojawiają. Zaczęliśmy się już czuć tak bardzo swobodnie i gdzieś w różne takie rejony nieoczywiste zaglądać i łączyć poezję z różnymi dziedzinami i to nam się bardzo podoba.
1: To w takim razie porozmawiajmy o tym, co się będzie działo od 11 do 13 czerwca. Zaczynacie wernisażem.
2: Zaczynamy wernisażem. Jeżeli chodzi o wystawy, to nie jest częste u nas zjawisko podczas festiwalu, ale pojawiła się piękna współpraca z Agatą Gromaszek-Sztorc i Przemkiem Głuchowskim oraz z kolektywem Zobacz Jak. Oni właśnie wykorzystując swoje umiejętności, swoje narzędzia, stworzyli już jakiś czas temu wystawę łączącą kolaże i poezję i postanowiliśmy, że zrobimy drugą odsłonę w nowym kontekście, w nowym miejscu, więc też troszeczkę innej aurze, w innym wydaniu. I pojawi się ta wystawa, a dodatkowo pojawi się jeszcze druga mała wystawa haiku z krzyżówek panoramicznych, które tworzą właśnie kolektyw Zobacz Jak. Oni będą prowadzić warsztaty i jednocześnie będzie tym warsztatom też towarzyszyła wystawa ich prac.
1: I to będzie 13 czerwca z kolei, czyli
2: warsztaty będą, tak, warsztaty będą sobotnie, takie wczesno-popołudniowe, warsztat jogi poetyckiej i warsztat tworzenia haiku z krzyżówek, więc myślę, że oba bardzo przyjemne i oczywiście bardzo zachęcam do udziału.
1: Ale dla mnie też ważny jest ten 11 czerwca ze względu na Pawła Sołtysa. I tutaj na pewno profesor Aleksander Wójtowicz opowie co nieco, bo będzie prowadził to spotkanie.
3: Tak, opowiem. To znaczy nie mogę zdradzić wszystkich
1: pytań,
3: sekretów, o jakich będziemy rozmawiali, ale tak wszem i wobec mogę powiedzieć, że głównym tematem będzie ostatnia książka Pawła Sołtysa, Monolog. Książka, która jest takim przedłużeniem jego linii twórczości prozatorskiej, z tego względu, że już w minionej dekadzie. Zaczęliśmy rozmowę od takiego toposu, jak ten czas leci. Mhm. No więc w minionej dekadzie on jeszcze niedawno wydawało się świeżym debiutantem. Teraz ma na swoim koncie kilka książek prozatorskich. Świetny sierpień ostatnio, teraz monolog, więc no będziemy mówili o tym, jakie są punkty przecięcia dobrej literatury z prozą, z poezją. No, na pewno nie zabraknie też pytań o to, jak on się odnajduje w tej roli roli pisarza, prozaika, a jednocześnie gwiazdy scenicznej przecież, która uprawia wspaniałą sztukę, moim zdaniem regularnie ocierającą się, a nawet bywającą bardzo często na niektórych płytach poezją. Zresztą tutaj dodam może jako ciekawostka, ale moi studenci o tym dobrze wiedzą, na egzaminie z literatury po roku 89 w segmencie poezja i muzyka Pablo Pavo jest jako jeden z tych, których należy słuchać i doszukiwać się tych treści literacji. Więc może się rozgadałem, ale też wydaje mi się, że to wszystko, co powiedziałem, sugeruje, że na pewno warto przyjść do Muzeum Czechowicza, zobaczyć jednego z najwspanialszych muzyków tego pokolenia i też jednego z najciekawszych prozaików z pewnością.
1: Jeszcze opowiedzmy, co się będzie działo w czwartek. Poezja w 2016 to Poetycki Klub Dyskusyjny.
2: Tak, Poetycki Klub Dyskusyjny, czyli Sara Akram i Jagoda Graboś zaproponowały takie właśnie spotkanie, które jest trochę powrotem do przeszłości, ale też gdzieś w przestrzeni mediów społecznościowych funkcjonuje no właśnie to odniesienie, porównywanie nas z roku 2016 i 2026, więc my trochę się opierając na tym trendzie chcemy skonfrontować poezję z 2016 i 2026. Porozmawiamy sobie o tym, co wtedy się działo, co się zmieniło, więc trochę poczytamy tej poezji sprzed dekady, ale też to będzie takie spotkanie, gdzie oddamy głos uczestnikom i uczestniczkom publiczności, czyli będzie można poczytać swoje rzeczy w formie open mic'a.
1: I czwartek, 11 czerwca kończycie koncert.
2: Tak, i kończymy koncertem Rzędziana Wąsaka, chociaż to będzie koncert w trio, razem jeszcze tutaj z Moniką Kowalczyk i będą we trójkę prezentowali muzykę, ale muzykę Janka, więc to taki trochę lubelski akcent. Myślę, że też bardzo ciekawa rzecz. Zawsze staramy się, aby poezja czy słowo, no ta warstwa czy, muzyczna też się pojawiła na festiwalu, więc będą dwa koncerty i tym razem, więc w czwartek będzie Rzędzian Wąsak, a w piątek drugi koncert w formule drzemki poetyckiej. To jest tak.
1: No właśnie, opowiedz o tym, bo to jest ciekawa rzecz. Tak, muzyka na żywo połączona ze słowem.
2: To jest rzecz, która rzeczywiście z samej swojej nazwy już
1: leżaczki
2: wzbudza
1: będą.
2: Zainteresowanie. Będą leżaczki, tak. To będzie właśnie w taki sposób można odbierać to, co się wydarzy na leżąco, na leżaczkach, na poduchach, pod kocykiem. No i będzie Szymon Bryzek, zresztą zwycięzca Nagrody Reflektor z ubiegłego roku, będzie prezentował, będzie miał taki występ łączący muzykę na żywo z poezją. Myślę, że tak, to będzie przyjemne, ciekawe doświadczenie.
1: I to 12 czerwca o godzinie 20:30, a oprócz tego wcześniej oczywiście świętowanie. Bo tego nie może zabraknąć.
2: Będzie taki moment poświęcony na świętowanie, na uczczenie tych 5 lat, 5 edycji, więc trochę sobie powspominamy, trochę sobie poczytamy też autorów i autorki, którzy się u nas przez te 5 lat pojawili, a uważam, że pojawili się prawie wszyscy. Bardzo dużo wspaniałych nazwisk, jeżeli chodzi o ogólnopolskie środowisko poetyckie, więc trochę sobie ich przypomnimy, ale też będą różne takie typowo urodzinowe przyjemności. Zachęcam do tego, żeby przyjść i z nami wspólnie świętować.
1: Potem także 12 czerwca i spotkanie z Pawłem Stasiewiczem, czyli z poetą, ale też projektantem graficznym, ale też coś takiego jak set poetycki.
2: Mhm. Tak, sety poetyckie też już się u nas pojawiają od kilku lat i jest to taka formuła, w której łączymy trójkę poetów i poetek. To jest spotkanie właśnie zawsze odbywające się z trójką autorów i autorek. I oni oczywiście czytają swoje rzeczy, odpowiadają na pytania. Od jakiegoś czasu też mamy, zaczynamy z szybkimi pytaniami, więc zadajemy im różne zaskakujące pytania, na których wcześniej nie znają, więc muszą się z nimi tak szybko, spontanicznie zmierzyć. To też jest zawsze takie wyzwanie, ale dla publiczności no, dosyć zabawne. I te sety, one są też zawsze, podoba mi się to, kiedy autorzy dowiadują się, z kim będą. Zawsze o to pytają, z kim będę, kto będzie ze mną na spotkaniu. I zawsze jest to dla nich niespodzianka, zwykle się cieszą, albo przynajmniej tak mówią. I albo czasami się dziwią, że jak jakim sposobem my tak,
1: jakim w taki kluczem?
2: Sposób dobraliśmy. I rzeczywiście ten klucz doboru jest bardzo nieoczywisty, bo ja bym powiedziała, że my te sety komponujemy, bo tam nie jest tak, że są tylko osoby podobne. Raczej staramy się, czytając tomiki tych osób, no, znając klimat czy tematykę, tak skomponować to spotkanie, żeby po prostu było ciekawe. No, ono nie może być zbyt podobne, bo byłoby może nudne słuchanie trzech osób bardzo do siebie podobnych, ale nie może tam też nic zgrzytać. Nie mogą to być takie osoby kompletnie do siebie niepasujące. Więc to jest zawsze fajna zabawa też i fajne wyzwanie skomponować to tak, żeby to ze sobą grało.
1: I też podoba mi się, że łączycie te osoby, które debiutują albo są przed debiutem, z osobami już bardziej doświadczonymi.
2: No, tak. Jak najbardziej tutaj są wszelkie możliwości brane pod uwagę.
1: I przechodzimy do soboty, czyli reflektor. Rozmawialiśmy, przypomniałam sobie tę rozmowę, kiedy rozmawialiśmy o pierwszej edycji. Jaka jest ta obecna? Bo to jest ponad 160 zgłoszeń.
3: Tak, 165 zgłoszeń dokładnie. Jest to no, liczba, odwołując się do tego, o czym mówiliśmy rzeczywiście, czyli do pierwszej edycji. Jakże to było dawno, skoro już tak melancholijnie mówimy. Tak, dzisiaj o upływie czasu, dekada w tył, okrągła piąte urodziny okrągłe. No, reflektor ma nieokrągłe czwarte. 165 zgłoszeń. Czyli mniej więcej poziom taki jak w latach poprzednich. To znaczy jest to dla nas sygnał, że po pierwsze konkurs rzeczywiście działa jako taka marka już ogólnopolska. Dostajemy też zresztą zgłoszenia z innych krajów. To też chciałbym podkreślić, więc ludzie piszący, osoby piszące wiersze w innych krajach, które mieszkają, też ufają nam na tyle, że powierzają nam swoje teksty do przeczytania.
1: Ale piszące po polsku, czy na przykład po angielsku?
3: No nie wiem, czy mielibyśmy jako jurorzy, choć mamy angielskę w naszym gronie, czyli Natalię Malek, bardzo skłonni do rozpatrywania twórczości
1: języka angielskiego. Myślę, że może to będzie kolejny etap rozwoju konkursu.
3: Kolejna ewolucja, tak, reflektor europejski. Czemu nie? Mam nadzieję, że...
1: 2029 zobowiązuje.
3: Mam nadzieję, że to się zdarzy, tak, oczywiście. Więc mamy bardzo dużo zgłoszeń świetnych, to znaczy zawsze, kiedy tak dużą ilość projektów tomów poetyckich się przegląda, no to daje do myślenia, że rzeczywiście mamy dużo osób piszących z różnych powodów, w różnym stylu, natomiast jest zawsze co roku duża część takich projektów na bardzo podobnym, wysokim poziomie. Poza tym jeszcze z tych rzeczy, o których mogę teraz powiedzieć, bo oczywiście osobę, która zwyciężyła, poznamy dopiero wtedy z różnych względów. Jest to też z naszej perspektywy bardzo dobry środek do tego, aby dać młodym twórcom platformę do wypowiedzi, bo główną nagrodą, o tym nie powiedzieliśmy, a to warto powiedzieć, dzięki wsparciu i życzliwości miasta Lublin, jest druk zwycięskiego tomu. To jest taka rzecz, na którą młodzi poeci zazwyczaj długo czekają, z tego względu, że jak pewnie państwo słuchający się mogło domyślać, poezja nie okupuje półek w Empikach i w innych księgarniach, no natomiast jest chętnie czytana, publikowana w nieco mniejszym nakładzie, ale co roku się naprawdę kilka świetnych debiutów zdarza. Tą książkę w tym roku wydamy, pod koniec roku zaprosimy na jej promocję do Muzeum Józefa Czechowicza.
1: A to jest świetne też, że te osoby wracają, tak samo jak Szymon Bryzek, zeszłoroczny laureat na kolejny festiwal.
3: Tak, jest to w ogóle taka rzecz, która mi się wydaje jest pewną wartością dodaną naszego konkursu. To znaczy na przykład od pierwszej edycji, kiedy wygrała Joanna Wróbel, okazało się, że wygrała osoba, która jest plastyczką, składaczką książek, projektantką. producentką i ona zaproponowała, że sama sobie ten tom złoży i dopieści tak, aby wyglądał w sposób, jaki sobie wymarzyła. A efekt był tak wspaniały, że ja nie miałem wątpliwości wtedy, iż powinniśmy to kontynuować. I tak w zasadzie ona jest z nami od początku i w tym roku też będzie składała książkę osoby, która zwycięży. Teraz wraca do nas Szymon Bryzek. Ja jestem ciekaw, co u niego słychać po roku. Od razu go o to zapytam. To znaczy my rozmawiamy telefonicznie na komunikatorach o różnych sprawach bieżących. No jednak, jeżeli ktoś po roku wraca jako ten laureat z 2025, to od razu ten takie pytanie się ciśnie na usta. Co się zmieniło przez ten rok?
1: Będzie można o tym porozmawiać, ale nie możemy nie powiedzieć o slamie, który jest na finał festiwalu.
2: Tak, już się stało tradycją, że każdego roku festiwal kończy slam. W tym roku również tak będzie. Będzie to również finał lubelskich eliminacji do ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego w Poznaniu, więc zakończymy poznając osobę, która będzie reprezentowała Lublin w mistrzostwach, ale też myślę, że to jest już takie wydarzenie, które gromadzi ogromną publiczność, które jest bardzo lubiane i dużo tam się dzieje, więc to jest takie z przytupem zakończenie. Co roku nam się to bardzo fajnie sprawdza i w tym roku również postanowiliśmy tak zakończyć festiwal.
1: Czego wam życzyć na ten czas przedfestiwalowy jeszcze?
2: Pogody. To jest zawsze moje
3: pogody
2: największe.
3: Pogody za oknem i pogody ducha, chociaż tak. O tą drugą dbamy, na pierwszą wpływu nie możemy mieć niestety.
2: I tak, żeby ten czas troszeczkę się rozciągnął, żeby wszystko dowieść, ale wszystko jest pod kontrolą, będzie dobrze.
1: I wspaniale, i zapraszamy od 11 do 13 czerwca patio Muzeum Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej 3, a zapraszali Magdalena Krasuska z Fundacji Heurezis i profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok, tydzień nie wieczny.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Skoro już było o poezji, to, czyli także o jej pisaniu, tym razem będzie o kaligrafii, o sztuce kaligrafii właściwie. I dlatego postanowiłam też przypomnieć rozmowę z Andrzejem Sternikiem z grudnia 2024 roku, bo ważne jest i tradycyjne pismo kaligraficzne, i ważne jest też, żeby przypomnieć, że ono jest i określone, ustrukturyzowane, ma unikalne pociągnięcia, ale też pisma wykonane w ten sposób

0: stylu powstało wiele stylów, zacząłem się po prostu bardzo tego wszystkiego uczyć i tak naprawdę no, od 2,5 roku to jest moja pasja i sprawia to wielką przyjemność właśnie.
1: Ale traktujesz to, bo wiem, słyszałam też, że można to traktować terapeutycznie, bo to rzeczywiście wyciszać może.
0: Tak, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy otaczani tak naprawdę cyfryzacją na każdym kroku, to jest idealny taki sposób, żeby odejść od tego wszystkiego, odłożyć telefon, to jest po prostu tak jak książka i w wolnym czasie jest to naprawdę terapeutyczne, uspokajające, takie kuracyjne w 100%.
1: A od czego zacząć, żeby się nauczyć kaligrafii?
0: To znaczy, kaligrafia jest bardzo rozległa, ale tak naprawdę na początku wystarczy po prostu wystarczy flamaster, wystarczy czasami ołówek, wystarczy jakieś podstawowe pióro. Na internecie tak naprawdę jest mnóstwo poradników, jak zacząć i można spróbować po prostu swoich sił i tak naprawdę w kilka godzin można już coś takiego wyskrobać, co tak naprawdę może też dalej nas popchnąć w rozwój tej pasji.
1: A od czego ty zaczynałeś może tak?
0: To znaczy ja zaczynałem, tak jak mówiłem, dostałem takie pióro z taką szeroką stalówką i właśnie z tym piórem zacząłem uczyć takich stylów gotyckich, takich właśnie, które są takie strzeliste, takie są szerokie i potem po prostu przyszedłem już w takie bardziej style z takim już innym trochę piórem, takie bardziej eleganckie, takie troszkę pochylone, więc tak to u mnie było.
1: A jeśli chodzi o sprzęt, od jakiego sprzętu zacząłbyś?
0: To wydaje mi się, że na pewno bym nie zaczynał od iPada, ponieważ tutaj często po prostu ludzie zaczynają od iPada i tak naprawdę zaczynają po prostu trochę tak sobie, ułatwiają sobie tą drogę, ale wydaje mi się, że fajnie po prostu zacząć od...
1: To nie, jednak nie pióro, nie długopis.
0: Nie, właśnie ja tak jakby w 100% jakby nie zaczynałbym od iPada, właśnie szedłbym w takie po prostu pióro, ja zaczynałem z takim piórem Pilot Parallel Pen, to jest takie bardzo popularne pióro w świecie kaligraferów i po prostu to jest takie pióro, które właśnie pozwala w taki dosyć łatwy sposób zacząć, potem już się dalej wchodzi w dalsze sprzęty, które są o wiele trudniejsze.
1: A jak długo trzeba ćwiczyć?
0: To znaczy...
1: Albo inaczej, po jakim czasie byłeś zadowolony z tego, co zrobiłeś?
0: No... Ten etap jeszcze nie nadszedł, mimo że kilka lat po prostu się tego uczę,
1: minęło 2,5 roku.
0: Tak, bo tak naprawdę cały czas człowiek się czegoś uczy i cały czas widzi się jakieś błędy, więc też trzeba po prostu być czujny, żeby nie wejść w taki bardzo perfekcjonizm, bo oczywiście te linie mogą nie być idealnie proste, prawda? A czasami chcemy, żeby to wszystko było co do joty tak zwanej, ale no wydaje mi się, że tak naprawdę z tych styli gotyckich tak naprawdę wystarczy kilka takich lekcji i można coś tam już zobaczyć, coś co przypomina i coś co naprawdę fajnie wygląda pod kątem po prostu potem pokazania komuś, czy nawet samej po prostu takiej kwestii zadowolenia z siebie, tak mi się wydaje.
1: Czytałam jeszcze, że są oczywiście zasady tego, jak spójny powinien być tekst, jakie powinny być odstępy. Powiesz coś o tym?
0: Tak, oczywiście, tak jakby. Tutaj jest wiele po prostu zasad i tak naprawdę my naśladujemy skrybów właśnie z przeszłości, którzy po prostu całe swoje życie poświęcili na to, żeby uczyć się tego. To był po prostu zawód bardzo ceniony w przeszłości, w starożytności, też w średniowieczu. I tak naprawdę dążymy do tej perfekcji, żeby tak naprawdę wszystko było spójne, żeby odstępy były takie same, żeby każda litra mniej więcej miała taką samą wielkość, taką samą szerokość, wysokość, żeby ten tusz się nie rozlewał. No i to czasami potrafi doprowadzić do trudnych emocji, no ale nad tym trzeba pracować i to nie wiem, czy kiedykolwiek jakby się tego pozbędę. Jak rozmawiałem z innymi osobami, tak jakby też na to cierpią, tak naprawdę swoje całe życie na to poświęcili, więc ten element po prostu ciągłego dążenia do perfekcji cały czas jest.
1: I to jest ten najtrudniejszy moment, kiedy coś nie wychodzi?
0: Wydaje mi się, że najtrudniejszy przynajmniej dla mnie moment to nie jest kwestia nie wychodzi, bo potem już jest tak, że już te litery się pisze i ludzie z boku piszą, że to jest naprawdę fajnie, to wygląda, ale tak naprawdę patrzy się na to z boku i się widzi, kurczę, tutaj mogę jednak pociągnąć prościej, albo ten owal na przykład nie jest taki
1: czyli
0: owalny.
1: Czyli trochę do perfekcjonizmu jednak.
0: Trochę tak, to jest takie coś, że tak naprawdę zawsze można znaleźć po prostu jakiś tam mankament, ale no to jest też super zabawa tak naprawdę. Ja to tak trochę mówię o takich kwestiach, które są czasami trudne, ale dla mnie to działa bardzo terapeutycznie, tak naprawdę to jest moje całe życie teraz, bo to jest moja pasja i bardzo to lubię, więc wydaje mi się, że warto spróbować tak naprawdę, to jest wspaniałe.
1: A który moment najbardziej lubisz, jeśli chodzi o samopisanie? To ty jesteś w trakcie, na początku, czy już kończysz dany tekst?
0: To znaczy, początki są trudne, na samym początku jest trudno, bo trzeba tak jakby wejść w prawe, więc trzeba sobie dać kilka takich

0: jakby minut na rozgrzewkę, żeby te ręce dobrze pracowały. Tak naprawdę lubię taki środek, taki złoty środek, kiedy się pije herbatę, kiedy się jeszcze jest dalej w tej kaligrafii, jest się bardzo skupionym, kiedy ta ręka nie jest zmęczona i to jest taki mój ulubiony moment. Oczywiście potem już jest zmęczenie, tak jak ze wszystkim, bo też tak jak z czytaniem książki czasami, już czasami trzeba wyjść i zrobić sobie przerwę, tak samo jest tutaj, bo trzeba, nie wiem, przejść się, wstać od stołu, trochę rozruszać rękę, ale ten środek jest najfajniejszy, tak mi się wydaje.
1: A który styl byś polecił?
0: Z mojej perspektywy dosyć taki fajny jest gotyk, jest dosyć taki prosty. Wydaje mi się, że jest dużo takich stylów tak zwanych modern kaligrafii, gdzie tak naprawdę możemy wejść na internet i tak naprawdę flamaster możemy coś fajnego sobie spróbować napisać. Więc ja bym szedł bardziej w takie nowe style, które nie do końca skupiają się na takich bardzo dużych podstawach, takich bardzo trudnych elementach. Dużo jest z tym zabawy, dużo właśnie jest z tym takiego trochę wolności, więc tak mi się
1: wydaje. A jest jakiś twój ulubiony, którym...
0: Mój? Ja właśnie na początku zacząłem z gotykiem i nigdy nie myślałem, że przejdę w zupełnie inne style, a tak naprawdę po jakimś czasie teraz jestem w sumie fanem tych takich stylów bardziej eleganckich, takich copperplate tak zwany, czyli gdzie tak zwana kursywa angielska, gdzie tak naprawdę jest to styl taki bardzo delikatny, dużo takich jest lekkich pociągnięć, więc zupełnie mi się to zmieniło, więc to dla mnie jest jeden z ulubionych stylów, bo też jest taki najbardziej, najwięcej można takiej swojej weny tam trochę włączyć, więc mi się to na przykład bardzo podoba.
1: A jeśli chodzi o ćwiczenie pędzlem, to ono jest dlatego, żeby na przykład największej powierzchni coś napisać? To jest dla osób początkujących?
0: Wydaje mi się, że ćwiczenie pędzlem jest o tyle fajne, że pędzel jest jest ogólnodostępny we wszystkich sklepach tak naprawdę i możemy po prostu pójść na rogu i kupić sobie pędzel i właśnie fajnie tak jakby pokazać, że też ten pędzel, można nim pisać kaligrafię i też ma dosyć takie fajne jakby efekty, a jest dostępny, jest ogólnodostępny, więc żeby potem każdy mógł sobie pójść do sklepu i po prostu zobaczyć, okej, no tutaj możemy od razu zacząć coś w domu robić, a nie wiem, szperać po internecie i przez kilka godzin zastanawiać się, co kupić, żeby spróbować, prawda?
1: I na koniec czego się życzy osobom, które się zajmują kaligrafią?
0: Wydaje mi się, że cierpliwości i mniej perfekcjonizmu.
1: Jednak.
0: Tak, i tak jakby czasami większej takiej, no po prostu mniej perfekcjonizmu może w ten sposób i cierpliwości. I tak mi się wydaje, że to na początku...
1: Że to wystarczy.
0: Że to tak, wystarczy.
1: O kaligrafii opowiadał Andrzej Sternik. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie.
1: I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto. Za chwilę Jakub Grys i Sygnał z garażu. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia za tydzień.

A dzisiejszą audycję zaczynamy od sygnału wyzwolenia, ale o tym powiemy sobie troszeczkę później. 4 minuty po godzinie 20, kolejny wtorek z Akademickim Radiem Centrum, 2 czerwca, no i też zaczynamy pierwszą w czerwcu audycję Sygnał z Garażu i słyszymy się w tym sezonie już po raz 30, drodzy słuchacze. Przed mikrofonem klasycznie i niezmiennie Jakub Gres, witam was, nie wiem czy powiedzieć w wieczór, bo jeszcze jest dosyć słonecznie i widać co się dzieje za naszymi oknami, no ale powiedzmy dzień dobry wieczór, o tak może. I zanim przejdziemy do tego, co będziemy dziś słuchać sobie, to przejdźmy oczywiście do konkretów takich no, stricte informacyjnych, a mianowicie dotyczących naszej strony na Facebooku. Sygnał z garażu wpisujcie na Facebooku, gorąco do tego zachęcam, żebyście klikali przycisk obserwuj, a to dlaczego? No bo po pierwsze znajdziecie tam w przyszłości niedalekiej zapowiedzi przyszłych jeszcze audycji. No i to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, iż mianowicie po godzinie tak 21-22 znajdziecie dzisiejsze zestawienie muzyczne. Wszystkie zespoły, jakie sobie dziś przesłuchamy. Więc jeżeli z jakiegoś powodu nie będziecie w stanie przesłuchać dzisiejszej audycji do końca, albo po prostu chcecie powtórzyć sobie kwestie muzyczne jeszcze raz, bo wam się moja propozycja wam spodobała, no to jeszcze raz was odsyłam na fanpage sygnału na Facebooku oczywiście. 30 epizod, można powiedzieć, że będziemy coś dziś celebrować. No nie, nic bardziej mylnego. Absolutnie nie będziemy niczego celebrować, nie ma po co właściwie. Aczkolwiek też muszę zdradzić małą ciekawostkę, że zagraliśmy w tym sezonie już 330 kawałków, ale się to złożyło. Miejmy nadzieję, że będziemy zagramy jeszcze kolejne 300, ale może nie w tym sezonie. Ale dobra, konkrety. O co dziś chodzi? No napisałem, że będziemy grać muzykę w klimatach post, ale jakich post? No zwykle są postpunkowe. To dziś na przekór zrobimy post-hardcore, czyli klimaty w sumie dosyć podobne, trzeba przyznać, ale klimaty też, których nie eksplorowaliśmy w ramach naszej audycji i sprawdzimy sobie muzykę zespołów, które postawiły fundament właściwie pod ten gatunek. No i nie mogło być inaczej, że rozpoczęliśmy naszą audycję od zespołu Refused. Szwedzi wydali w 1998 roku no, album przełomowy. Może nie dla punk rocka, jak tytuł by sugerował, czyli The Shape of Punk to Come, ale na pewno dla muzyki post-hardcore'owej, gdyż krążek ten miał ogromny wpływ na to, że ten gatunek muzyczny właśnie w latach zerowych i w latach dziesiątych stał się dosyć popularny i stał się właściwie częścią rockowego mainstreamu. No, album zdecydowanie niezwykle ciekawy. Tytuł, który nie jest żadnym bawochwalstwem Szwedów, wręcz przeciwnie, jest to taka mała nawiązanie, powiedzmy, do albumu jazzowego The Shape of Jazz to Come. Nagranego przez Ornetta Colemana. Krążek, który wydaje mi się każdy słuchacz muzyki punk rockowej, postpunkowej, posthardkorowej w szczególności powinien na pewno znać. Nie wiem czy na pamięć, ale chyba też i wypadało, bo Liberation Frequency to był kawałek, który otworzył naszą dzisiejszą audycję. Fascynująca była premiera tego krążka w 98 roku. Nie żyłem wtedy jeszcze, ale fascynujące pod tym względem, że w tym samym roku zespół się też rozpadł po dosyć niefortunnym koncercie w ramach amerykańskiej trasy, gdyż w ramach ich tak zwanego gigu wjechała po prostu policja do piwnicy, w której znajdowało się około 40 słuchaczy i panowie z zespołu zdecydowali, że coś trzeba z tym zrobić, ale nie w ramach zespołu Refused. I Refused się rozpadli, aż w końcu wrócili w 2015 roku. Jaki to był powrót, o tym dziś sobie nie będziemy rozmawiać, bo nie na to pora. Zostajemy dalej natomiast w klimatach klasyków post-hardcore'u, natomiast Fugazi za chwilę się pojawi. No musi się pojawić oczywiście ta formacja. Sprawdzimy sobie kawałek Turnover z ich pierwszej płyty, czyli Repeater. No tytuł, który w sumie też wskazuje na to, co możemy sobie sprawdzić w ramach kwestii muzycznej, treściowej. Bo powtarzalność jest takim elementem kluczowym tego albumu. Powtarzalność motywów i tematów przewodnich, takich jak kwestie społeczne, które przejawiają się właściwie w ramach całej twórczości Fugazi. Ale drodzy słuchacze, ja mam wrażenie, że już się za bardzo rozgadałem.

Zespół, który można określić w taki sposób. Fugazi, tylko że podane w sosie o wiele bardziej noise'owym i eksperymentalnym. Black Eyes. Jeszcze w naszych głośnikach z numerem Someone Has His Fingers Broken i rzeczywiście muzyka bardzo połamana i to niesamowita sprawa. Brzmi to tak, jakby muzycy tego zespołu mieli no nie dwie dłonie, tylko aż na przykład cztery. No i to rzeczywiście mogłoby się wydawać, że jest prawda, ale nie jest, a to gdyż dlatego ich dźwięk, czy też brzmienie jest taki, a nie inny, gdyż muzycy wykorzystują w swoich kawałkach na przykład dwie perkusje albo wokale na dwugłos. Someone Has His Fingers Broken to jest kawałek z debiutu tej formacji, która no, nie tylko duchowo i artystycznie jest połączona z zespołem Fugazi, ale i również kontraktowo, gdyż Black Eyes są podpisani pod wytwórnię Discord, której współzałożycielem jest oczywiście Ian McKay, który też wyprodukował wszystkie albumy Black Eyes. Zdecydowanie warto sprawdzić tę formację. Formację, która też początkowo grała bardzo krótko, bo w okresie 2001-2004 rok szybko się rozpadli, ale nagle powrócili i to niedawno, w ubiegłym roku wrócili z ich najnowszym krążkiem pod tytułem Hostile Design, który też warto sprawdzić i co ciekawe skład pod względem zespołu, ale i również produkcji jest identyczny jak w ramach ich debiutu, więc na pewno warto sobie sprawdzić ten zespół, jeżeli jesteście ogromnymi fanami zespołu Fugazi, a za chwilę sprawdzimy sobie zespół, który natomiast postawił fundament pod post-hardcore, chociaż ich muzycznie nie nazwałbym zespołem post-hardcore'owym. Husker Duo za chwilę pojawią się w Sygnale z Garażu. Płyta Zen Arcade to jest krążek, o którym wspominaliśmy wielokrotnie w ramach naszej audycji, ale muszę przyznać, że za każdym razem, gdy do niej wracam, no to ona mnie po prostu zmiata z powierzchni. Niesamowity projekt. Przypominam, to jest album koncepcyjny, który opowiada historię chłopaka, który ucieka z rozbitego domu i który poszukuje właśnie tego tytułowego wewnętrznego spokoju. My sprawdzimy sobie dwa kawałki. Pierwszy, chyba najciekawszy i najmocniejszy numer z tego projektu to jest Pink Turns to Blue. Numer, który z punktu fabularnego opowiada o śmierci kochanki głównego bohatera, która zginęła na przedawkowanie narkotyków. I numer, który przedstawia obraz, no straszny jest to kontrast. Z jednej strony mamy właśnie tą naturalistyczną śmierć, ale z drugiej strony muzycznie, a już w szczególności pod względem tekstu i tego, jak ten numer jest zaśpiewany, ma to klimat takiej kołysanki i w szczególności niesamowite wrażenie robi tekst, który brzmi o tym, że ta kobieta leży na łóżku, a anioły zbliżają się do niej, aby położyły róże na jej, wokół jej głowy. No niesamowita sprawa, więc może możemy sobie sprawdzić teraz Pink Turns to Blue.

Thank you.

Zrobiło się szorstko do granic możliwości na antenie Akademickiego Radia Centrum Husker Du i kawałek Turn on the News, czyli kawałek, który jest taką swoistą odpowiedzią na sentencje amerykańskich dziennikarzy, czyli if it bleeds, it leads. Co to oznacza? Będziecie musieli sobie wygooglować, bo my sprawdzamy sobie już następny zespół. Drodzy słuchacze, czy kojarzycie czołówkę do takiego programu telewizyjnego, który później przekształcił się w film, czyli Jackass? Mowa tutaj o produkcji, w której Johnny Knoxville i reszta ekipy robią na przykład, nie wiem, Bungie, Stoytoya i tak dalej. No jeżeli tak, to pewnie też i kojarzycie czołówkę tego programu i kawałek Corona od zespołu Minutemen. No i Minutemen sprawdzimy sobie oraz ich album Double Nickel on the Dime. Krążek monumentalny i to dosłownie, bo składa się on aż z 45 utworów. No i teraz pytanie, jak sobie poradzić z takim potężnym materiałem? No nie trzeba sobie radzić, bo w ramach tego albumu utwory zamykają się tak w granicach 2,5, maksymalnie 3 minut. Album, który składa się z 4 stron tak właściwie. No i każda strona jest poświęcona muzyce napisanej przez danego członka zespołu, a ta ostatnia, czwarta jest nazywana dosłownie przez artystów jako trociny, czyli odrzuty. No, panowie mają zdecydowanie poczucie humoru i humor to jest taki element łączący, takie spoiwo właściwie, jeżeli chodzi o brzmienie zespołu Minutemen. Chciałbym z wielką chęcią opowiedzieć historię tej formacji, ale myślę, że nie ma sensu, bo muzycy przecież nagrali o tym kawałek. History Lesson Part 2 już teraz.

A to całkowicie poważnie najdłuższy numer właśnie z płyty Double Nickels on a Dime, czyli numer The Glory of Men od zespołu Minutemen. No i trzeba przyznać, że muzycznie to już jest post-hardcore pełną gębą właściwie. No i też numer, który wyprzedził swoje czasy. No przecież mówimy tutaj o piosence napisanej jeszcze w 1983-84 roku. No niesamowita sprawa, zespół Minutemen. Gorąco polecam i zachęcam, żebyście sprawdzili w swoim wolnym czasie. No i zmierzyli się z albumem, o którym sobie wcześniej rozmawialiśmy. Dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji. To jest audycja Sygnał z garażu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przypominam, że możecie uderzać na naszego Facebooka, jeżeli chcecie sprawdzić sobie zaległości dziś, jeżeli dopiero do nas dołączyliście. Sygnał z garażu wpisujcie. Po godzinie 21-22 pojawi się dzisiejsza playlista, a my jedziemy dalej z klimatami, które no, mi się w ostatnich czasach naprawdę spodobały. Mamy kolejny przykład zespołu, o którym praktycznie nikt nic nie wie. Anglicy mają na tę ładną frazę, cult classic. No i mowa tutaj o zespole Link, który pochodzi oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z małej mieściny Olympia w stanie Washington. No mała mieścina to może za dużo powiedziane, ale 50 tysięcy populacji, no to jest dosyć mało jak na miasto w USA, jak to się mawia. No i to jest zespół bardzo typowy, jeżeli chodzi o post-hardcore wczesnych lat 90., bo grali naprawdę bardzo krótko, 2 lata tylko, szybko się rozpadli, porozjeżdżali się właściwie po całych Stanach Zjednoczonych, grali w ramach różnych zespołów, jak i również grali jako muzycy sesyjni, na przykład zespołu Built to Spill, o których kiedyś słuchaliśmy, zespołu Modest Mouse, więc mówimy tutaj o muzykach, którzy mają naprawdę ciekawe CV. No i wydali niezwykle ciekawy album, który zwie się These Are Not Fall Colors. No i to jest album, który można określić jako emo wielką gębą. I sprawdzimy sobie kawałek B z tego krążka.

Z góry przepraszam, jeżeli doprowadziłem do zniszczenia czyjegoś radioodbiornika. Dowaliliśmy, bez wątpienia, zespół Honning Barna, czyli formacja, która też udowadnia, że Skandynawowie no, nie tylko specjalizują się w bardzo smacznym metalu, ale i również w bardzo smacznie podanym post-hardkorze oraz w noise. Honning Barna to jest z albumu Softspot, czyli kawałek Festen son aldri stoppe. W wielkim skrócie, impreza nigdy się nie kończy. No to niestety muszę was, drodzy słuchacze, zaskoczyć. Impreza powoli będzie się kończyć, bo czasu mamy, zaskoczę znowu, mało, a zostały nam jeszcze 3 kawałki, ale naprawdę świetne. Wracamy do formacji McCluskey, o której kiedyś wspominaliśmy w kontekście ich ostatniego albumu, jak i ostatniej epki, ale i wrócimy teraz do klasyka, no jednego z najciekawszych projektów post-hardkorowych, jeżeli chodzi o początki lat zerowych, czyli McCluskey, Do Dallas, i sprawdzimy sobie też numer To Hell With Good Intentions.

Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że będę miał kosę z zegarem, bo mamy jeszcze 11 minut do godziny 21, a już będę się z wami powoli żegnał. I nie będę miał czasu, żeby pogadać o formacji No Means No i o kawałku It's Catching Up. No, drodzy słuchacze, wrócimy do nich na 100%. No ale właśnie, 11 minut do końca, to co na koniec? No na koniec gigantyczny kawałek, przepotężny od zespołu Wipers, których katowaliśmy ile się dało w ubiegłym sezonie, czyli kawałek Youth of America. I tym też numerem zakończymy naszą dzisiejszą audycję post-hardkorową. Słyszymy się za tydzień, we wtorek, oczywiście po godzinie 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem był Jakub Grys, a to była audycja Sygnał z garażu.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock,
1: punk,
0: metal
1: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

21:09. No, trochę długi kawałek był na początek, ale to zabieg celowy. Nie ma letko wejść w taką audycję, jaka dzisiaj nas czeka. Maciek Brewczuk, zapraszam. Zostańcie przez najbliższe dwie godziny. Będzie chyba trochę poważniej niż zazwyczaj, ale to dlatego, że zazwyczaj z okazji Dnia Dziecka spogląda się na te jasne strony dzieciństwa i dorastania. Natomiast ja trochę przewrotnie i przekornie stwierdziłem, że warto też zwrócić uwagę na te mroczne, nieprzyjemne i bolesne tematy związane z naszymi milusińskimi. No właśnie, czy milusińskimi? Dla niektórych przyszłość narodu, dla niektórych kaszojady, zaraza i tylko uprzykrzają życie, a inni jeszcze postrzegają nieletnich jako tylko źródło dochodu w postaci 800+. No, niestety nie wszyscy mają ten luksus, niektórzy nie wszyscy mają ten komfort, żeby mieć dzieciństwo w miarę spokojne, dostatnie i bezpieczne. No i kawałek Metallica, Invisible Kid, właśnie pokazuje i mówi o efektach takiego trudnego dorastania, o tym, jak dziecko bywa spychane na margines i poniekąd to później rzuca cień na dorosłość takiego człowieka, który nie zaznał za wiele szczęścia, jak był młody. No, taki paradoks, że utwór Invisible Kid, pochodzący z płyty Santanger, pochodzi też z takiego niechcianego dziecka trochę, bo płyta ta właśnie została na początku odrzucona przez fanów jako źle nagrana, dobra, tu się zgodzę, słaba generalnie przez pryzmat tego napierniczania na garnkach ze stołówki wyciągniętych przez Larsa Ulricha. No tutaj Bob Rock wykonał kapitalną robotę, żeby się wyłożyć. No po prostu to, żeby tak wyprodukować album, to trzeba było się postarać, żeby to było aż tak słabe. No ale od wydania tego krążka minęło już lat, żebym nie skłamał, ale ponad 20. Czujecie to? Ja pamiętam, to był pierwszy album Metallica, którego premierę przeżyłem jako fan tego zespołu. No i jak się okazało z zasłyszanych przeze mnie słów, z zasłyszanych rozmów podczas oczekiwania na koncert Metallica, to ten album zdecydowanie wymagał do tego, żeby ludzie do niego dojrzeli. I może nie jest uznawany za album dobry, wybitny i tak dalej, ale zdecydowanie cieszy się większą akceptacją słuchaczy niż na początku miało to miejsce, bo ludzie przejrzeli za tą powierzchowną warstwę i dojrzeli to, co tam na przykład kryje się w tekstach. A tam w tekstach jest generalnie rozliczanie z dorosłością w ten czy inny sposób, co też można w wersji poniekąd rozszerzonej w filmie Some Kind of Monster obejrzeć, co się wówczas podczas nagrywania Santangera w Metallice działo. Więc ta płyta miała ciężkie dzieciństwo, jeszcze nie doszła do wieku dojrzałego. Zobaczymy, może tak się stanie. No ale tak, wracając już konkretnie do tego utworu, to on mówi o tym
dziecku, które było niedostrzegane, niewidzialne i przechodzi w zamkniętego w siebie zamkniętego w sobie dorosłego. Natomiast co takie rzeczy może powodować? A o tym jest na przykład utwór zatytułowany Hell is for Children. W oryginale Pat Benatar zagrała. Natomiast my posłuchamy sobie w wersji nagranej przez Children of Bodom. No i to jest utwór pochodzący z lat 80., zainspirowany autentycznymi medialnymi doniesieniami o przemocy wobec dzieci. To jest cały czas problem, że ci najsłabsi, ci najbardziej bezbronni bardzo często, no niestety, obrywają w sensie fizycznym za to, że dorosłym się nie układa. No i później sami stają się takimi dorosłymi i krąg się zamyka. Dlatego zawsze warto mówić o tym, że to jest złe, zawsze warto mówić o tym, że tak się robić nie powinno, zawsze trzeba dbać o tych, co mają nas na tym łez-padole później zastąpić, bo jak my będziemy dla nich żyli, to oni dla innych później będą jeszcze gorsi, dla świata również. A że protest powinien wybrzmieć odpowiednio głośno, no to Children of Bodom, Hell is for Children.

Korn, Hey Daddy. No i tutaj w zasadzie chciałem przynieść inny kawałek o podobnym tytule, Daddy, z debiutu Korna, ale no jest on zbyt długi i no nie jest przyjemny w odbiorze. No ale warto potraktować oba te kawałki oraz Korna, a w szczególności Jonathana Davisa razem, ponieważ no był on swego rodzaju autorem pewnej rewolucji w świecie cięższego grania właśnie za sprawą utworu Daddy w 1994 roku na debiutanckim krążku Korna pojawiającym się, gdzie podczas nagrywania Jonathan Davis autentycznie się rozpłakał ze względu na to, o czym ten utwór napisał i o czym on opowiadał. A otóż dotyczył on sytuacji takiej, że Jonathan Davis był molestowany jako dziecko. No i młody Jonathan próbował zwrócić uwagę dorosłych na te kwestie i nikt mu nie wierzył. Co skutkowało głęboką traumą, z którą Davis zmaga się cały czas do tej pory, a dorzućmy do tego, że jego była żona popełniła samobójstwo, no to już w ogóle mamy przykład człowieka, którego los nie pieścił, pomimo sukcesu artystycznego, pomimo sukcesu komercyjnego, pomimo tego, że jest znany i szanowany, to jednak no nie ma letko w życiu. Zdecydowanie. Nie chciałbym nim być. No i ta rewolucja polegała na tym właśnie, że dorosły chłop, no powiedzmy, że ze środowiska metalowego, przynależność Korna jest dyskutowana, jest debatowane, czy to na pewno metal, czy nie metal, ale jednak ciężkie granie to jest. Dorosły chłop śmie płakać, śmie pokazywać swoje uczucia, śmie otwarcie opowiadać o problemach, które go dotknęły, żeby podkreślić, że takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy mogą się trafić w każdym środowisku. No i w tym, że bardzo naznaczonym kulturą macho świecie on potrafił być właśnie pionierem rozmawiania o emocjach. No i rozwiązał worek z utworami, zachęcił innych w ten sposób do rozmawiania, do śpiewania, do grania na takie tematy. No i jednym z następców, albo jednym z tych, co poszli w jego ślady, jest Chad Gray, czyli wokalista i lider grupy Hell Yeah. No i z repertuaru tej grupy pochodzi kawałek Hush, również o przemocy w domu, również o tym, żeby że tego typu historie bardzo często zamykane są w czterech ścianach, bo nie wypada o tym mówić na zewnątrz. Wypada, trzeba i powinno się, żeby takich historii było jak najmniej. A najlepiej by było, żeby to była już tylko fantazja tekściarzy, żeby straszyć słuchaczy. Hell yeah, Hush.

Lux Torpeda, nieobecny, nieznajomy. No, zespół, który no czasem zdarza mi się przywlec do niemaletko. Zespół, który w, no, z pogranicza rocka i cięższych motywów się wywodzi, ale zazwyczaj dosyć mądre rzeczy wyśpiewuje. No i tu mieliśmy obraz relacji z ojcem trochę inny niż w kawałkach poprzednich, ponieważ nie przemoc, nie niewłaściwy kontakt, tylko brak kontaktu rzutował na dojrzewanie takoż Licy, jak i Hansa. No, obaj się wychowywali w zasadzie bez ojca. I jak pokazuje to, co było w utworze wyśpiewane, niekoniecznie musi to prowadzić do nienawiści. W pewnym momencie to powoduje, że no, można tego człowieka zrozumieć. No, niby ta sama krew, ale obcy człowiek, i jednak geny w pewnym momencie wyłażą i wszystko się staje jasne i bardziej zrozumiałe. Więc no, powiedzmy, że to taki w miarę pozytywny akcent jak na dziś, ale jakaś iskierka nadziei i przebłysk tego tu się pojawia. Stały słuchacz Piotrek napisał właśnie, że słabo zna Lux Torpedę, ale ten tekst był mocny. No, ja znam głównie cztery pierwsze płyty, ale tam naprawdę dużo, dużo dobrych tekstów jest i polecam właśnie wczesną Lux Torpedę. No, późniejszej już tak bardzo nie śledziłem, ale to tak jest, że jakby naturalnie większość zespołów robi tam cztery płyty wybitne, a potem to już różnie bywa. Ale to oczywiście jak zwykle zalecam do oceny własnousznej. Następny kawałek będzie poniekąd o relacjach rodzinnych, też poniekąd o relacjach z ojcem, ponieważ powstał po śmierci ojca Steve'a Harrisa z Iron Maiden. Napisał ten utwór właśnie zainspirowany tą sytuacją, ale nie jest tak całkowicie i bezpośrednio hołdem dla ojca, pana Harrisa, ale generalnie mówi o tym, że wszyscy ludzie to jest rodzina, nie tylko ci najbliżsi. No i tu bym powiedział, że jeżeli ta rodzina, z którą łączy nas krew i geny, zawodzi, to zawsze możemy poszukać innych członków tejże rodziny, niespokrewnionych z nami w sposób jakiś bardzo bliski. A nuż uda się znaleźć kogoś, kto tę lukę po osobach, które genetycznie powinny nas wesprzeć, jakoś tam zapełnić. Iron Maiden, Blood Brothers.

takich krewnych traktuje zespół Iron Maiden. No teraz będzie kawałek, który będzie jeszcze bardziej Maidenowy niż Iron Maiden, zespół pochodzący z Niemiec. Mob Rules się nazywa, a utwór nosi tytuł Children's Crusade. No i też mówi o wykorzystywaniu dzieci, no ale nie chodzi tu o seksualne wykorzystywanie, nie chodzi o przemoc, tylko o wykorzystywanie do celów politycznych. Otóż mamy tu historię, która faktycznie miała miejsce, tak zwana krucjata dziecięca, kiedy to dorośli rządzący światem chcieli odbić Jerozolimę z rąk niewiernych, umówmy się, i uznali, że do tego celu wykorzystają właśnie dzieci, ponieważ ich niewinność miała sprawić, że te dzieci zostaną oszczędzone. No i właśnie dzięki temu będzie można pokonać Saracenów. No jakież było zaskoczenie, kiedy się nie udało, ponieważ zupełnie inne wartości się liczyły dla podbijających i dla odbijających. No i dzieci nikt nie oszczędził. No i tak to przy pomocy tejże historii jest pokazane, że pod tym względem niewiele się zmieniło. Dzieci cały czas jako te słabsze potrafią być wykorzystane właśnie do tego, żeby w doraźnych celach możnowładców wykorzystać je jako taki towar łatwy do zdobycia, łatwy do spożytkowania. Czy to będzie w postaci mięsa armatniego, czy to będzie w postaci taniej siły roboczej, czy to będzie w postaci łatwych do wyhodowania nowych wyborców. No niestety cynizm i chciwość możnych tego świata nie zna granic, no i niestety nie oszczędza nikogo. I znowu po dupie dostają ci, którzy po dupie absolutnie dostawać nie powinni, czyli niewinni i najmłodsi. Children's Crusade, zespół Mob Rules.

zdecydowanie musiałem przysnąć na kursie obsługi palców dla opornych, bo mi nie to się klikło i zamiast utworu Children's Crusade poleciał Testament Children of the Next Level, a Children's Crusade poleciało później. No ale kręcimy się cały czas wokół tego samego tematu. Children of the Next Level to utwór, który traktuje też o rzeczywistej historii sekty Bramy Niebios, której członkowie popełnili masowe samobójstwo na okoliczność zobaczenia komety i wierzyli, że wraz z tą kometą przyleci statek obcych i zabierze ich na wyższy poziom istnienia i właśnie drogą na ten statek miało być zbiorowe samobójstwo. No i ten utwór jest niekoniecznie o dzieciach, tylko właśnie o tym, że ludzie, którzy szukają nadziei, jak te dzieci, łatwo mogą uwierzyć kimś, kto ich zmanipuluje i wykorzysta, albo właśnie nakłoni do czegoś tak radykalnego jak samobójstwo. Następny kawałek będzie krążył wokół tego samego tematu, ale nie aż tak szczegółowo, tylko ogólnie. Znowu będziemy mieli temat bycia wykorzystywanym, wykorzystywania łatwowierności i naiwności ludzi, zwłaszcza tych, którzy no nie mają wsparcia bliskich, nie mogą liczyć na kogoś, kto ich wesprze w trudnych chwilach, więc szukają takich osób gdzie indziej, no i niekoniecznie trafiają dobrze. Exodus, Children of a Worthless God.

Exodus, Children of a Worthless God. No to teraz bym trochę ogłoszeń parafialnych wrzucił może. Przypominam o istnieniu Facebooka NML982. No i tam możecie listę obecności podpisywać, dzielić się waszymi myślami, przemyśleniami i refleksjami. Bo chętnie też bym poznał, co wy myślicie na tematy dzisiaj nieletkie, zresztą poruszane przeze mnie. No, ciężar gatunkowo-tematyczny zaczyna mi doskwierać, no więc chciałbym poczuć, że nie jestem sam w tym niezbyt przyjemnym środowisku, bym powiedział. No to a propos środowiska nieprzyjemnego, nieprzyjaznego i wrogiego, to będzie utwór zatytułowany Hell is for Children. No już mieliśmy jeden kawałek pod tym tytułem dzisiaj, a teraz będzie inny, zupełnie poza tytułem niezwiązany. Utwór grupy Vesania, czyli Made in Poland. Nie o przemocy wobec dzieci, tylko o tym, że w piekle to przyjemnie raczej nie będzie.

Turbo. Dorosłe dzieci to jest jeden z utworów, bez których Dnia Dziecka nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Właśnie dlatego, że nie jest on cukierkowym, przesłodzonym obrazem dzieciństwa i młodości, tylko właśnie obrazem pokazanym od tej drugiej strony, obrazem widzianym przez ludzi, którzy dopiero dorośli będą, albo w dorosłość wchodzą, albo wchodząc w dorosłość się rozczarowali i patrzą na tych, którzy zapomnieli, jak to było być młodym, i którzy zgotowali swoim następcom taki, a nie inny los. No i takie, a nie inne problemy, no bo taka prawda jest, że problemy stworzone przez poprzednie pokolenie rozwiązuje pokolenie następne i koniec końców każde pokolenie ma przerąbane. No i utwór Dorosłe Dzieci dla mnie, jeśli chodzi o muzykę, to jest no ścisła topka czegokolwiek, które co zostało kiedykolwiek nagrane przez kogokolwiek. To jest dla mnie ta sama półka, co na przykład 51 TSA, ta sama półka, co Fade to Black Metallica, czy Hurt w wykonaniu Johnny'ego Cash'a. Czyli absolutnie genialny utwór, absolutnie dający wiele do myślenia swoim tekstem. Następna pozycja będzie trochę bardziej rozrywkowa, trochę bardziej popularna i chyba z tego powodu trochę jakby jej siła rażenia nie jest tak duża jak ciężar gatunkowy, który ze sobą ten utwór nieść powinien. Chodzi o kawałek Youth of the Nation, POD, pokazujący, jak bardzo beznadziejne potrafi być życie młodych ludzi, jak bardzo może być ciężko i jak łatwo przegrać już na starcie, albo nawet do tego startu nie dotrzeć. A to wszystko zostało rozwodnione przez nadmierną popularność i nadmierną ekspozycję medialną tego kawałka. A szkoda, bo to też jest rzecz mądra i wartościowa. POD, Youth of the Nation. Thank you.

0: Może się wydawać, że Runaway Train grupy Soul Asylum jest nie na miejscu. Otóż mi się właśnie wydaje, że niekoniecznie tak jest, ponieważ niemaletko oznacza nie tylko, że ciężką muzykę gramy, ale również, że nieletka tematyka również pojawić się czasem będzie mogła i musiała. No jeden z największych przebojów lat 90. zresztą powyżej tej poprzeczki Soul Asylum już nigdy nie wskoczyli. No a utwór opowiada o problemach psychicznych, problemach z depresją, a także dzięki teledyskowi w dużej mierze jest kojarzony z problemem zaginionych dzieci, dzieci, które same uciekły z domu, dzieci, które nie mogły liczyć na to, że w domu będzie dom, tylko już nie były w stanie dłużej znieść tego, co się tam działo. No i teledysk do tego kawałka okraszony jest zdjęciami młodych ludzi, którzy byli zaginieni w momencie, kiedy utwór i teledysk powstawały. No i niestety bardzo wiele z tych przypadków miały za sobą, okazuje się, mroczną historię. Dużo z tych zaginionych dzieciaków w momencie, kiedy kawałek powstawał, już nie żyło. Dużo z tych dzieciaków zginęło później, nie odnalazłszy się nigdy. Dużo z tych dzieciaków również zostało odnalezionych, co w kilku przypadkach było jeszcze gorsze niż to, jakby się nie odnalazły, ponieważ potrafiły się zdarzyć historie. Jedna ze znalezionych dziewczyn powiedziała, że to, że jej twarz pojawiła się w teledysku, jej zdjęcie pojawiło się w teledysku, zniszczyło jej życie, ponieważ została zidentyfikowana, znaleziona i wróciła do domu, co spowodowało, że w domu miała jeszcze gorzej niż przed ucieczką. No ale autor tego kawałka wychodził z tematu swojej własnej depresji, a czerwiec jest miesiącem poświęconym zdrowiu psychicznemu mężczyzn, czyli tematowi, który jest bardzo zaniedbywany, o którym się mało mówi, a o którym mówić trzeba i zwracać uwagę trzeba, bo też bardzo często te sytuacje, że dzieci mają ciężko w domu, wynikają z problemów rodziców, którzy nie potrafią sobie z tym, co mają we własnej głowie, poradzić i no niestety to przenoszą na swoje dzieci. Więc nie wstydźcie się, panowie, panie zresztą też, zadbać o to, co w waszych głowach siedzi. To będzie z pożytkiem i dla was, i dla otoczenia. Tyle mądrości. Następny kawałek też będzie raczej nie kojarzony z metalem, natomiast będzie również inspirowany historią dziecka, tragiczną historią dziecka Conora Claptona, który wypadł z 53 piętra, z okna swojej sypialni w wieku lat 4. Syn Erika Claptona, który na skutek tego wydarzenia napisał utwór Tears in Heaven, żeby rozliczyć się ze swoją stratą. No i ten utwór jest też absolutnym klasykiem i wszedł do kanonu muzyki. No i my sobie go posłuchamy nie w wersji Claptona, tylko w wersji, która powstała charytatywnie w 2005 roku po tsunami w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie aby zebrać fundusze na pomoc dzieciom poszkodowanym w tej klęsce żywiołowej, Sharon i Ozzy Osbornowie stwierdzili, że nagrają kawałek. No i udało im się naprawdę niezłą ekipę zebrać, ponieważ oprócz Ozziego i Kelly Osbourne w tymże utworze pojawili się Elton John, Steven Tyler, Scott Weiland, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Ringo Starr, Phil Collins, Pink, Katie Melua, no i tam Gwen Stefani. Slash na gitarze zagrał. Łatwo gang taki nie było zebrać, no ale się udało. I zebrano trochę grosza i udzielono pomocy wielu dzieciakom. No trochę mam zawsze mieszane uczucia, jeżeli jest mowa o takich akcjach charytatywnych, gdzie ludzie znani próbują się pod nie podłączyć, część faktycznie z potrzeby serca, część po to, żeby się w jakiś sposób mniej lub bardziej udany i etyczny podpromować, ale jednak no, cel uświęca środki, bym powiedział, i takie utwory nie raz i nie dwa będą nagrywane. Natomiast jak to wypadło, no to sobie usłyszymy za moment. Tears in Heaven, wersja All Stars. An undersea earthquake hit off the coast of Sumatra today. The tsunami generated by
1: today,
0: the earthquake.
1: A 7.6 earthquake struck the Pakistan administered region.
2: Hurricane Katrina hit the Gulf Coast as a Category 4 storm, with winds of 175 miles an hour.
3: Famine in Niger affects 3 million.

Black Sabbath, Children of the Grave, jeden z ich najbardziej popularnych kawałków, jeden z ich najmniej zrozumianych utworów, ponieważ to nie jest jakiś kawałek horrorowy, tylko utwór poświęcony temu, że młode pokolenie w czasach, kiedy te kawałki Black Sabbath pierwszego, wczesnego Black Sabbath, jeszcze pierwszy raz z Ozim, przełom lat 60-tych, 70-tych, kiedy młode pokolenie dorastało, to dorastało w cieniu widma zagłady. Zimna wojna, zagrożenie nuklearne. To było coś, co dominowało wyobraźnię ludzi i sprawiało, że no nie do końca mogli się czuć pewnie w tamtym świecie i w tamtych czasach, bo nigdy nie było wiadomo, czy przypadkiem dwóch cymbałów na samej górze, którzy mieli takie duże czerwone przyciski, nie zdecyduje ich wcisnąć i doprowadzić do zagłady całej planety. Więc ten utwór jest takim apelem do młodych ludzi, że weźcie się, obudźcie, zróbcie porządek, bo przyszłość ma należeć do was. No i przemawia przez ten utwór nadzieja wskazująca na dzieci jako przyszłość, że może z nich wyjdzie coś dobrego. No jak się to potoczyło, to może ja nie będę komentował, bo nie, no dobra, już jest prawie 23. Jeszcze parę minut bym przyciągnął, bym mógł przeklinać na antenie, ale po co? Tym prawie że optymistycznym akcentem będziemy się powoli żegnać, jak to słuchacz Adrian powiedział. Smuciłem dzisiaj przez 2 godziny. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko, a moich smętów słuchali Alicja, Antosia, Małgorzata, Paulina, Karolina, druga Karolina, Asia, Piotrek, drugi Piotrek, Jacek, Marek, Radek, Robert, Mariusz, Karol, Robert, Maciek, Adrian, Laki oraz Gatto di Tutti Gatti, Myszon. Słyszymy się za tydzień w przyszłości, która nie jest tak odległa i nie do końca zależy od młodego pokolenia. Chyba że sami się za młode pokolenie uważamy. Więc po tych 2 godzinach smęcenia, dołowania i przygnębiania będzie utwór nieco bardziej optymistyczny, traktujący o tym, że dziecięca radość powinna w nas być. Jeżeli ktoś nie miał tej radości za młodu, to niech się weźmie w garść, ogarnie, niech szuka pomocy specjalistów, jeżeli to jest konieczne, żeby tę dziecięcą radość, tę dziecięcą chęć życia i ten dziecięcy entuzjazm w sobie rozbudzić i podtrzymać, ponieważ jak to kiedyś jeden mędrzec mi powiedział, że starzenie jest uniknione, dorastanie to jest kwestia wyboru. Mam nadzieję, że będziecie wybierać dobrze. Na przykład zajrzenie na Facebooka, na NML982 i tam podpisywanie listy obecności i inne takie rzeczy, na NMLVMD, gdzie przygody maskotek niemaletkich Mańka, Wiolki i Drapaka można śledzić na bieżąco. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć na przykład dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Zobaczymy, gdzie nas fale eteru poniosą. Trzymajcie się i cześć.

życia? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta.